Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Piątek, 12 czerwca w kalendarzu, na zegarach mamy 6:00, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w czwartek.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: W najbliższą sobotę rozpoczną się remonty drogowo-torowe we Wrocławiu. Prace obejmą dwa kluczowe miejsca: skrzyżowanie ulic Trauguta i Krasińskiego oraz odcinki torowiska na ulicach Stawowej i Peronowej. Na skrzyżowaniu Trauguta i Krasińskiego ruszy przebudowa torowiska nadzorowana przez MPK oraz remont magistrali pod nadzorem MPWiK. Kierowców czekają utrudnienia. Jadący od strony placu Wróblewskiego i ulicy Krasińskiego w kierunku Oławskiej będą musieli kierować się w stronę placu Społecznego i skorzystać z nowej nawrotki, która zostanie otwarta około 100 metrów od skrzyżowania. Ruch od placu Społecznego w kierunku Oławskiej będzie odbywał się trzema pasami, natomiast od Oławskiej w stronę placu Społecznego kierowcy pojadą lewym i środkowym pasem, a prawy pas zostanie przeznaczony wyłącznie dla ruchu w kierunku placu Wróblewskiego. Modernizacja torowiska na ulicy Stawowej i Peronowej z kolei obejmie odcinek od wiaduktu do Łuków na Stawowej oraz fragment przed przejściem dla pieszych na Peronowej. W pierwszym etapie remontu ulica Stawowa pozostanie przejezdna, ponieważ prace będą prowadzone wyłącznie na torowisku, a w związku z remontami przewidziane są zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. O nich więcej będziemy mówić w jutrzejszych raportach w Radiu Gra. Bądźcie z nami.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: W czwartek mówiliśmy o wstrząsających scenach, jakie rozegrały się we Wrocławiu. Trzech mężczyzn z Kazachstanu, Ukrainy i Turcji zwabiło podstępem do auta, a następnie porwało dwóch młodych Ukraińców. Mężczyźni byli bici i więzieni w centrum miasta. Szczegóły poznała Martyna Czerwińska.
3: Do porwania doszło na podwórku przy ulicy Barckiej i parkingu przy Świeradowskiej. Wszystko uchwycił osiedlowy monitoring. Na zapisie widać, jak 20-latkowie zostali zwabieni, a następnie wciągnięci do samochodów. Później sprawcy wywieźli ich do piwnicy jednej z restauracji na Starym Mieście. Tam groźbami i przemocą wymusili od nich podanie haseł do aplikacji bankowych, ale także zaciągnięcie pożyczek wśród znajomych. Policji udało się ich szybko namierzyć i uwolnić dwóch młodych Ukraińców. Oprawcy zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty za m.in. pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem, rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, wymuszenie i pobicie. Grozi im do 25 lat więzienia.
1: Dodajmy, że w sumie policja zatrzymała w sprawie czterech mężczyzn, czwarty to kierowca taksówki. Pod koniec tygodnia mówiliśmy też o wakacyjnych planach remontowych z Diumu. Do końca sierpnia ma potrwać pierwszy etap remontu wiaduktów na ulicy Gazowej. Konstrukcja pierwszego z nich jest już zdemontowana i jak mówi dyrektor zarządu Tomasz Staruchowicz, trwa budowa jego następcy.
4: Przebudowa odcinków ulicy Gazowej, Karwińskiej i Mościckiego, a tak naprawdę kompletna przebudowa trzech obiektów wiaduktów nad liniami kolejowymi. Pracę, przypomnę, zaczęliśmy miesiąc temu. Efekt widać, stary obiekt zniknął. Lipiec, sierpień to jest okres intensywnej pracy związanej właśnie z tym, aby konstrukcje nowe, konstrukcje obiektów w ciągu ulicy Gazowej się pojawiły. Wrzesień to prace drogowe na styku Mościckiego, Karwińska, Gazowa, tak aby możliwie jak najszybciej przywrócić ruch kołowy na kierunku Mościckiego w kierunku Barckiej.
1: To nie koniec wakacyjnych inwestycji. Największą z nich jest kapitalny remont estakad na Alei Jana III Sobieskiego i budowa ciągów pieszo-rowerowych w tej okolicy.
4: 17 czerwca otwieramy oferty na bardzo duże przedsięwzięcie związane z remontem estakad w ciągu Alei III Sobieskiego. To jest znaczące zadanie, zarówno pod kątem technicznym, jak i finansowym. Jeżeli procedura przetargowa pójdzie gładko, to powinniśmy jeszcze z końcówką wakacji wejść na roboty.
1: Prace przy remoncie estakad mają zająć 2 lata, a budowa infrastruktury pieszo-rowerowej potrwać 12 miesięcy.
2: Wiadomości Radia Gra.
1: Coraz bliżej otwarcia drogi ekspresowej S8 na trasie z Wrocławia do Kłodzka. Trzy pierwsze odcinki trasy między Kobierzycami a Łagiewnikami mają być gotowe już w trzecim kwartale przyszłego roku. Niewykluczone jednak, że kierowcy skorzystają z nich szybciej. Jak mówi Waldemar Wojciechowski, dyrektor wrocławskiego oddziału GDD KIA, być może już w przed przyszłorocznymi wakacjami.
5: Całe zadanie Wrocław-Chłodzko jest podzielone na 7 odcinków, z czego 6 są w takim etapie realizacji, gdzie mamy wyłonionych wykonawców na zaprojektuj i wybuduj. Te pierwsze 3 odcinki od Kobierzyc do Łagiewnik są w etapie takim realizacyjnym już na fizycznie na budowie i tutaj jak jesteśmy na odcinku 3 i na tym odcinku widzicie Państwo jest rozkładana masa, także ten odcinek jest najbardziej zaawansowany. Od Wrocławia do Łagiewnik. To jest 36-kilometrowy odcinek.
6: Cały odcinek ile ma?
5: Cała trasa ma 80 km.
6: Kiedy kierowcy będą mogli pojawić się na tych kolejnych odcinkach, czyli z Łagiewnik do Kłodzka?
5: Oczekujemy obecnie na decyzję od pani wojewody, na decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Jak tylko otrzymamy, przystępujemy do działania, jesteśmy gotowi wejść na budowę i robić.
1: A dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Mateusz Masłowski przypomina, że budowie S8 towarzyszy szereg innych inwestycji na dolnośląskich drogach i torach kolejowych.
7: Droga ekspresowa S8 doprowadzi ruch do Kotliny Kłodzkiej, natomiast drogi wojewódzkie będą odpowiadać za to, aby ten ruch rozprowadzić do dróg o znaczeniu lokalnym. Z tego właśnie względu szereg inwestycji samorządu województwa dolnośląskiego, w tym program Dolny Śląsk na dobrej drodze na terenie powiatu Ząbkowickiego, Kłodzkiego oraz Dzierżoniowskiego w tym roku. Duże zadania polegające na przebudowie dróg wojewódzkich, droga 390, 392, oraz budowy takie jak obwodnica Dzierżoniowa. Nie tylko zatrzymujemy się na zadaniach drogowych, również zadania kolejowe. W tym regionie podobną wagę jak S8 ma również linia kolejowa 310, która jest pod zarządem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Ta inwestycja jest w trakcie realizacji. Jest to połączenie tak naprawdę Wrocławia z południem Dolnego Śląska. Ona idzie obok z DK8 i to zadanie również na przełomie roku 27-28 będzie gotowe.
1: Inwestycja obejmuje łącznie 63 km nowej drogi, a jej wartość to blisko 3 miliardy złotych. Kolejne fragmenty S8 są już na etapie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń lub w fazie projektowania. Od niedzieli pociągi kursujące z Wrocławia w kierunku Bielawy będą dojeżdżały do 2 nowych przystanków kolejowych – Bielawa Jezioro i Bielawa Górysowie. Jak przekazał Radiu Gra w czwartek burmistrz Bielawy Adam Hordyj, jest to możliwe dzięki odbudowie kolejnych 4 km trasy kolejowej w kierunku Srebrnej Góry.
8: Te dwa przystanki, które mają bardzo turystyczne nazwy, czyli Bielawa Jezioro i Bielawa Górysowie, to jest tchnienie w stronę turystyczną. Dotychczasowe dwa przystanki, czyli Bielawa Centrum i Bielawa Zachodnia, to były przystanki głównie dedykowane dla mieszkańców, którzy korzystając z linii kolejowej jeżdżą głównie do stolicy regionu. Natomiast w tej chwili te dwa nowe przystanki dają szansę, że właśnie mieszkańcy Wrocławia będą docierali do swoich miejsc docelowych, czyli w góry, nad jezioro, turystyka rowerowa, turystyka piesza, więc zakładam, że to przywiezie nam dodatkowych turystów.
1: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, przypomina, że przywracanie nieczynnych linii kolejowych to jeden z priorytetów regionu w ostatnich latach.
9: Przypomnę, że ostatnie 15 lat to 78 km zrewitalizowanych linii kolejowych. Naszą ambicją jest, żeby w najbliższych 3 latach zrewitalizować, przywrócić do życia kolejnych 220 km. Jak Państwo widzą, liczba, ilość jest imponująca.
1: A pociągi wrócą na ten odcinek po blisko 50 latach nieobecności, przypomina z kolei wicemarszałek województwa dolnośląskiego Michał Rado.
10: Po 49 latach pociąg wraca na te dwa przystanki, wraca na tą trasę. Całość tego odcinka to jest 4 km, całość zadania liczy 16 km, ponieważ trwa remont, trwa rewitalizacja linii od Bielawy Górysowie do Srebrnej Góry. Całość inwestycji 60 milionów złotych. Ten odcinek, o którym dzisiaj mówimy, kosztował nas blisko 18 milionów złotych. Odcinek do Srebrnej Góry kosztuje 41 milionów złotych i zostanie oddany do końca tego roku, więc mamy się z czego cieszyć. Jest to jedna z najbardziej malowniczych tras, ponieważ czy to wysiadamy nad jeziorem, czy wysiadamy na trasie na Górysowie, więc naprawdę warto tutaj przyjechać.
1: I na tym kończymy podsumowanie najważniejszych tematów z czwartku. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl.
0: Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, prosto ze stadionów świata, z mundialu, jesteśmy tutaj, u nas, w redakcji.
11: Oto jest ten dzień, jest piątek, jest mundial, możemy się tylko cieszyć. Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Kolszowski, to zagrajmy coś na początek.

0: Rano i dobrze, dobre granie o poranku, dobre emocje piłkarskie też będą nam pewno dzisiaj towarzyszyły. Dajcie znać z kolei, jak wy te pierwsze minuty mundialu przeżywacie. A my zaczniemy od kalendarza może, nie? Tak, żeby było.
1: No, zerkamy sobie. Dzisiaj sporo osób ma imieniny. Między innymi Mieczysława, Antoni, Jan, Antonina, Janina, Władysław, Czesław, Kacper i mogłabym tak do jutra. Leon, Kazimierz, Włodzimierz. Najlepszego, moi drodzy.
0: Tak, Falafela też pozdrawiamy, drogi Falafelu, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Falafela, ale też, na co chciałem zwrócić uwagę tutaj, bo koleżanka czasami o tym wspomina, Dzień Stylisty Paznokci.
1: Mm-hmm, no, mam świeże paznokcie. Pozdrawiam moją stylistkę paznokci, która ostatnio musiała ratować moje nie do końca całe.
0: No właśnie, nad jednym chciałem się zastanowić, czy to nie powinien być Dzień Stylistki Paznokci, żeby tu...
1: Są też styliści, tak? Wiesz, są też styliści paznokci. Pozdrawiamy ich szczególnie.
0: Wszystkich.
1: Owszem.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
14: Po reklamie.
15: To jest

0: Gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1 w piątkowy ranek. I zapowiadamy od razu wydarzenie, które już w ten weekend, bo 14 czerwca, czyli w najbliższą niedzielę we wrocławskim Pszoku przy Szwajcarskiej, dużo będzie się działo. Takich rzeczy, które się zwykle nie dzieją w tym miejscu.
1: No właśnie, zazwyczaj w tym miejscu lądujemy z niepotrzebnymi rzeczami, tak. A teraz możemy wylądować, żeby się nieźle pobawić. Wydarzenie rozpocznie się przy ulicy Szwajcarskiej 15, jeżeli jeszcze nie znacie adresu, o godzinie 10 i potrwa aż do godziny 15, a w programie warsztaty, prelekcje, spotkania z wystawcami.
0: Będzie też shot. I teraz nie myślcie sobie, że to jest taki shot, na jaki możecie trafić wieczorami w barze,
1: no
0: w pubie.
1: To niedziela będzie.
0: Samochód zbierający odzież i tekstylia. Przecież tak się nazywa. Wszyscy wiedzą, doskonale znają ten skrót. Czyli... gdzie można zostawić takie różne rzeczy, nie nadające się już do użytku.
1: Jednak można przyjść z workami, ale nieużywanej odzieży. Wieszak ostatniej szansy, takie coś też będzie, a także stare gry podwórkowe, skakanie w gumę, gra w klasy, no czy chociażby ciuciu babka. Będzie sentymentalnie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Wiktor Waligura, cztery pory roku w radiu gra o poranku. Do siódmej jeszcze trochę pogramy. Oni też pograli tam w Meksyku. Wczoraj, przypominamy, 2-0. Gospodarze wygrywają z RPA. Co tam się tych czerwonych kartek posypało? No ale niektórych pewnie bardziej interesuje to, co się wydarzyło nad ranem polskiego czasu. Korea Południowa 2-1 wygrywa z naszymi południowymi sąsiadami. Chociaż Czesi dwie bramki strzelili, nie jedną. To, że jedna z nich ze spalonego.
1: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
10: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Cyms, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
11: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
12: Po reklamie.
0: O poranku przyglądamy się prognozom pogody dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Z tych 9 czy 10 stopni o poranku zrobi nam się maksymalnie dziś 18, 19, w niektórych prognozach nawet 20 się pojawia. Proszę bardzo. Ale do tego słońce przeplatane z chmurami, a w którymś momencie, zwłaszcza w drugiej części dnia, tych drugich nawet będzie więcej, czyli chmur. Tak to ma dziś wyglądać. W weekend też pogoda w kratkę, może trochę popadać, ale w sobotę powinno być ciepło.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1 FM. Niesieni trochę tym wielkim kibicowaniem mundialowym, my też jesteśmy, ale nie zapominamy o naszych piłkarzach, zwłaszcza młodych, a zwłaszcza wtedy, kiedy odnoszą sukcesy.
1: Drużyna szkoły podstawowej numer 6 została ogłoszona czwartą w Polsce. Jesteśmy tuż za podium, tak. Czyli możemy się cieszyć.
0: A jakie to mistrzostwa? Chodzi oczywiście o finał ogólnopolskiego 26 już turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Młodzi wrocławianie rzeczywiście wywalczyli to czwarte miejsce. Gratulujemy. Wiemy, że podium byłoby pewnie jeszcze słodsze, jeszcze wspanialsze, ale spokojnie. Wszystko co najlepsze. Wierzymy jeszcze przed wami.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: to już bardzo blisko 7 na zegarze, a więc zbieramy się powoli do startu w kolejną godzinę piątkowego poranka.
1: A także zbieramy się do startu ze śniadaniem, bo godzina 7 to akurat taka idealna pora.
0: Jakieś warzywko? Będzie też, owocek?
1: Będzie, jogurcik? Owocek, będzie też trochę magii, bo po 7 horoskop.
0: Magic.

0: czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo, kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczełydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Po reklamie. W kalendarzu mamy piątek, 12 dzień czerwca, a na zegarach godzinę 7. Czas na kolejny raport w Radiu Gra.
10: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek ważna informacja dla mieszkańców Wrocławia, którzy muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Między godzinami 7 a 16 wyłączeń prądu można spodziewać się m.in. przy ulicach Białowieskiej, Niedźwiedziej oraz Legnickiej, do tego ulice Zaziębie, Zarzecze, Pęgowska czy Dalimira, a także Długa. Dodatkowo w godzinach od 8 do 12 przerwy w dostawie prądu wystąpią przy ulicach Wylotowej, Dzińskiej, Ratajów, Siewców czy Przystankowej. A teraz o poranku spoglądamy na wrocławskie drogi. Wyjazd z Księża Małego w kierunku centrum zakorkowany. Przeciwległa zachodnia strona miasta, tam korkuje się zjazd z mostu milenijnego w kierunku Legnickiej. W centrum natomiast wolniej przejeżdża się przez Nowy Świat, mosty pomorskie i uniwersyteckie.
11: O tym się mówi we Wrocławiu.
10: Od najbliższego weekendu ruszają pierwsze letnie remonty torowo-drogowe. Roboty rozpoczną się jutro na dwóch ważnych skrzyżowaniach, co zapowiada Witold Woźny, prezes wrocławskiego MPK.
12: Pierwszy to skrzyżowanie ulicy Traugutta i Krasińskiego, a także drugie stawowa peronowa. W tym pierwszym będziemy swoje prace koordynowali z kolegami z MPWiK. My obok prac związanych z modernizacją torowiska, jego podbudowy, konstrukcji, koledzy z MPWiK będą remontowali magistralę wodociągową, aby te niezbędne prace wykonywać w jednym czasie.
10: A my do tematu remontów i utrudnień dla kierowców, a także pasażerów wrocławskiego MPK będziemy wracać w raportach Radia Gra jeszcze przed południem. A teraz mamy ważną informację dla pasażerów kolei dolnośląskich. Między innymi ten przewoźnik należący do samorządu województwa zapowiada korektę rozkładu jazdy już od najbliższej niedzieli. Na co szczególnie warto zwrócić uwagę w nowym rozkładzie, to sprawdziła nasza reporterka Paulina Schneider.
13: To przede wszystkim premiera odbudowanej po latach linii. Na Dolnośląskiej Sieci Kolejowej pojawią się dwa nowe punkty: Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. W 2019 roku, po ponad 40 latach, przywrócono połączenie kolejowe do Bielawy, a teraz, dzięki budowie kolejnych stacji, pociągi dotrą do podnóża Gór Sowich i nad Malownicze Jezioro. Pasażerowie kolei dolnośląskich mogą spodziewać się też przyspieszonych pociągów na odcinku Rawicz-Żmigród-Oborniki Śląskie-Wrocław. Dzięki temu ze stacji Wrocław-Mikołajów do Obornik Śląskich dotrzemy w 11 minut, a do Żmigrodu w 20 minut.
10: Ale to nie koniec nowości i więcej o nich Paulina opowie w kolejnym raporcie Radia Gra już za godzinę. A w tym o poranku jeszcze sprawdzamy, czy czeka nas rewolucja w prawach pasażerów lotniczych. Trwają rozmowy negocjacyjne między krajami Unii a Parlamentem Europejskim o ostateczny kształt przepisów regulujących rekompensaty dla podróżnych.
5: Chodzi o odszkodowania za opóźnienia powyżej 3 godzin oraz rekompensaty za usterki techniczne samolotów. Podróżni zyskają także bezpośredni dostęp do prostych formularzy, by składać wnioski o rekompensaty oraz pakiet udogodnień, w tym darmowy bagaż podręczny czy darmowe miejsce dla dziecka poniżej 14 roku życia. Jeśli jednak rozmowy zakończą się fiaskiem, reforma trafi do kosza.
10: Tłumaczyła Katarzyna Szymańska-Borginią. O poranku w Radiu Gra, czas na raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Ruszyły wielkie piłkarskie emocje. Mistrzostwa Świata 2026 stały się faktem. Wczoraj wieczorem w meczu inauguracyjnym Meksyk zmierzył się z RPA. Gospodarze wygrali 2-0. Zespół z Afryki grał słabo i popełniał mnóstwo błędów. Dodatkowo RPA mecz kończyło w 9, a Meksyk w końcówce meczu także zobaczył czerwoną kartkę. Kilkadziesiąt minut temu natomiast zakończył się pojedynek Czechów z Koreą Południową. Nasi południowi sąsiedzi przegrali 1-2. Kolejny mecz mistrzostw już dziś o 21:00. Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną, a my przypomnijmy, że będzie to największy w historii piłkarski mundial. Przed nami jeszcze 102 spotkania.

0: Piątek we Wrocławiu zapowiada się nieco spokojniej i być może odrobinę pogodniejszy niż czwartek. Tak wieszczą przynajmniej przejrzane dosyć wnikliwie o poranku w redakcji Radia Gra mapy pogodowe. Słońce ma przeplatać się z niewielkim zachmurzeniem, ale w drugiej części dnia możliwe znowu opady deszczu. Powinny być jednak mniejsze i mniej intensywne niż wczoraj, a wrocławskie termometry dziś pokażą maksymalnie 18 stopni Celsjusza.
1: Dzień dobry, piąteczek w kalendarzu i już po siódmej na zegarze. Kłaniamy się bardzo.
2: Dzień dobry, nawet nie wiecie, jak jestem szczęśliwa. Spojrzałam już trochę w gwiazdy, no, będzie fajnie.
1: Jest
2: będzie
1: szczęście w oczach tej dziewczyny. Piotrek Olszowski.
2: Oliwia Ciszewska, gramy.

0: Rano i dobrze, dobra piąteczkowa pobudka, a nic tak dobrze w piątek nie budzi jak dobry horoskop, ale tylko pod warunkiem, że jest dobry. Więc jak masz złe, dziewczyno, to puszczam piosenkę i nic nie robimy.
1: On jest dobry i nawet słodki, ponieważ znalazłam coś takiego, że wielu wróżek mówi o słodkim rozleniwieniu, które trwa w kosmosie, na
0: coś
1: Ziemi.
0: Kojarzę.
1: No i właśnie ono trwa tak bardzo, że aż mój budzik nawet dzisiaj miał takie słodkie rozleniwienie. Ale wodnik z kolei, uwaga, może dzisiaj próbować przybliżyć swoje pomysły szefostwu. Taki dobry dzień. Gwiazdy mówią, że zawodowe dyskusje będą się odbywać. Zobaczymy przy piątku, no ciekawe. Zodiakalne ryby lecą z kolei dzisiaj na fali tego, co już znają, więc jak już tylko czujecie, że dzień zaczyna się podobnie jak inne, no to naprawdę dobry znak. Bez zmian też jest dobrze. Weekend też nie powinien zaskoczyć, przynajmniej negatywnie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: gra na tej fali, a dzisiaj dużo będzie działo się nad naszymi głowami, na polskim niebie, bo oto jak czytamy zapowiedź, piloci sił powietrznych z łasku wykonają dziś w swoich husarzach, czyli ich nowych myśliwcach F-35 uroczyste przeloty nad, i tu uwaga, Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, a to w ramach wydarzenia, które nazywa się Powitanie z Polską.
1: Ja tylko jestem ciekawa, czy sobie przyczepią też takie skrzydła białe, żeby...
0: Myślę, że nie, bo szybko by odpadły.
1: No, faktycznie. Pierwszy przelot w Gdańsku możemy się go spodziewać około godziny 9.45, później o 10.10 samoloty pojawią się nad Warszawą, no a trasa zakończy się przelotem nad Krakowem około godziny 10.35. Formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego.
0: Generalnie okej, zawsze jest to jakaś atrakcja, prawda? Ale ktoś tu, tak sobie myślę, teraz szybko liczę chyba na punktów kartek sobie napyka, no bo zobacz, z Gdańska do Krakowa w 50 minut, o, panie kierowco, trochę za szybko dzisiaj było.
1: A mnie zastanawia, dlaczego zaczynają akurat od Gdańska.
0: No to pewnie przez rafinerię, tam pewnie zatankują najtaniej.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: Kenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1 FM. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej dobre informacje, bo takimi naprawdę warto się dzielić. One wlewają takie dobre uczucie w nasze serduszka. 800 dzieci, 800 stoczonych walk o życie i zdrowie, tak czytamy między innymi na stronach miejskich, a chodzi o ten 800 wykonany przeszczep szpiku kostnego u dziecka od czasu uruchomienia przylądka nadziei.
1: No i bardzo dobrze powiedziałeś, od rana potrzebne są nam takie informacje, napełniają nas nadzieją i takim dobrem w sercu. Zatem jeżeli chcecie trochę tej pozytywnej wiary też zaszczepić dalej, to wiecie, gdzie zaglądać. Przylądek nadziei przy Klinice Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK we Wrocławiu. Tutaj warto zaglądać i podarować im pozytywne słowo na kolejny dobry dzień.

0: ale Farben, Body Talk w Radiu Gra to już za nami.
1: A przed nami już tak patrzę. O proszę, Oskar Cyms, nie musisz się bać. To jest dobre zdanie na piątek.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
6: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oskar Cyms, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
7: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Kaufland.

0: reklamie.
1: Piątek we Wrocławiu zapowiada się nieco spokojniej i być może odrobinę pogodniejszy niż czwartek. Tak wieszczą przynajmniej przejrzane dosyć wnikliwie o poranku w redakcji Radia Gra mapy pogodowe. Słońce ma przeplatać się z niewielkim zachmurzeniem, ale w drugiej części dnia możliwe znowu opady deszczu. Powinny być jednak mniejsze i mniej intensywne niż wczoraj, a wrocławskie termometry dziś pokażą maksymalnie 18 stopni Celsjusza.
2: Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1, o 8 kolejne wiadomości, a my już nie możemy doczekać się tego weekendu we Wrocławiu i w najbliższej okolicy, bo czeka nas rzeczywiście istny koncertowy maraton. No i to na ogół, jak czytamy też w zapowiedziach, za darmo przez cały weekend wokół Wrocławia sporo będzie się działo. Pikniki, zabawy, festyny, no a na nich właśnie koncerty.
1: A jak to mówią, darmo to uczciwa cena, więc za darmo możecie zobaczyć już niedługo zespół Lombard, Agnieszkę Chylińską też, ona pojawi się w Łowie, w Kątach Wrocławskich, w Twardogórze i nie tylko. Kogo się jeszcze spodziewamy? Oskara Cymsa, który również często jest na naszych playlistach. No i zespół Perfect z Łukaszem Drapałą na wokalu. Także będzie się działo.
0: Ludzie, tu się chyba trzeba będzie albo sklonować, albo teleportować, żeby obskoczyć wszystkie te wydarzenia.

0: Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze. Dzień dobry Państwu, raz jeszcze mówimy tym, którzy być może dopiero przybyli do biura, na plac budowy, do magazynu i gdziekolwiek tam spędzacie czas w ciągu dnia, wykonując tak zwaną pracę.
1: To ja tylko dodam smacznej kawusi, o tym pamiętajcie od początku. No i oczywiście wysłuchajcie naszego raportu, który już za chwilę o 8.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: RTV Euro AGD.
16: Jak okazje?
15: To w euro!
16: Emocje rosną!
15: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
18: Po reklamie.
0: Piątek w kalendarzu, 12 dzień czerwca. Na zegarach jest 8 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
19: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek ważna informacja dla wrocławskich kierowców. Od teraz muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Kamieńskiego w kierunku centrum miasta. Powodem jest usuwanie awarii na sieci wodociągowej i właśnie w kierunku centrum został zajęty fragment pasa jezdni, co może powodować spowolnienia w ruchu. Przywrócenie tymczasowej organizacji planowane jest dziś najpóźniej od godziny 15. Natomiast na autostradowej obwodnicy Wrocławia między węzłami Psiepola, Wrocław Północ blokuje się ruch, wszystko z powodu kolizji ciężarówki z osobówką. A teraz z nami ponownie dzisiejszego poranka reporterka Radia Gra Paulina Schneider. Paulo, od najbliższej niedzieli wchodzi kolejna korekta rozkładu jazdy pociągów. Jest wiele nowości na regionalnych połączeniach. Ty przejrzałaś nowy rozkład kolei dolnośląskich. Godzinę temu wspominałaś o nowych przystankach w Bielawie, na których będą zatrzymywać się pociągi z Wrocławia. Są też przyspieszone składy na odcinku Rawicz, Żmigród, Oborniki Śląskie, Wrocław. A co jeszcze nowego?
10: W rozkładzie pojawiło się również Wielkopolskie Leszno. Podróż z Wrocławia Głównego potrwa około godziny i 11 minut. Wraca też już tradycyjnie wakacyjne połączenie do Świnoujścia. Pociąg wyruszy z Wrocławia przez Legnicę, Lubin i Zieloną Górę w każdą sobotę. Z Nadbałtyku pociąg będzie wracał co niedzielę. Mamy też dobrą wiadomość dla rowerzystów. W czasie wakacyjnym z Wrocławia do Milicza wyjedzie dedykowany rowerzystom pociąg, który dostosowany jest do przewozu większej liczby jednośladów na pokładzie.
19: A dodajmy, że wszystkie informacje na temat korekty rozkładu jazdy można znaleźć na stronach internetowych regionalnych przewoźników.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
19: 231 sportowców oraz 78 trenerów ze stolicy Dolnego Śląska otrzymało nagrody prezydenta Wrocławia za wyniki osiągnięte w ubiegłym roku. To medaliści krajowych i międzynarodowych imprez reprezentujący 55 klubów z całego Wrocławia i 34 dyscypliny. Łączna wartość przyznanych im nagród pieniężnych to ponad 1 000 000 zł. A teraz podwrocławska Oleśnica i tamtejsza Fundacja Oleśnickie Bidy, która szuka wolontariuszy, tych, którzy zechcą opiekować się czworonogami, a potrzeb jest wiele.
3: Przede wszystkim pewnie empatię, miłość do zwierząt, chęć do pracy, zapał. To takie podstawowe i kluczowe są potrzeby tutaj.
7: A potrzeb jest wiele na terenie azylu?
3: Bardzo wiele. U nas nie tylko wolontariat odbywa się na sprzątanie klatek czy kojców, bo również i wyprowadzanie na spacery, jak i ogarnianie tutaj naokoło terenu.
19: Z Magdaleną Gmyrek z Fundacji Oleśnickie Bidy rozmawiał Piotr Paszkowski.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
19: Przed nami wakacje, oficjalny start wolnego za 14 dni. W szkołach to już właściwie ostatnia szansa na poprawę ocen, a niektórzy mają już luz. O tym, co w tym roku sprawiło uczniom najwięcej problemów, sprawdziła Magdalena Greinert.
16: Z matmy było najtrudniej i trochę z polskiego. Dla mnie najtrudniejsza była matematyka.
18: Z angielskiego mi najgorzej idzie.
20: A czy wy planujecie w wakacje cokolwiek się uczyć albo coś czytać?
18: Moim zdaniem nauka w wakacje to skandal.
19: Totalnie podpisujemy się pod tym w 100%. A z uczniami klasy 4A ze Szkoły Społecznej nr 1 na warszawskim Ursynowie, przypomnijmy, rozmawiała Magdalena Greinert. W Radiu Gra ponownie Rafał Jędraszek. Zapraszam na kolejny raport sportowy o poranku. Żaden z obecnych zagranicznych piłkarzy Śląska Wrocław nie został powołany na Mistrzostwa Świata 2026, ale my mamy ciekawostkę o byłych zawodnikach. W reprezentacji Ekwadoru, która zagra na tych mistrzostwach, znalazł się John Yeboah, który w sezonie 2022-2023 występował w barwach WKS-u. Obecnie jest piłkarzem FC Wenecja. W przeszłości na Mistrzostwach Świata w Meksyku w 1986 roku Polskę reprezentował Ryszard Tarasiewicz, wychowanek i ówczesny zawodnik Śląska. Władysław Żmuda, obrońca Śląska w latach 70. wystąpił na 4 mundialach w 74., 78., 82. i 86. i dwukrotnie zdobył brązowy medal. Jan Tomaszewski, natomiast wychowanek Śląska i były bramkarz klubu, brał udział w Mistrzostwach Świata w 74., zdobywając brąz i w 78. roku. Zaktualizowane prognozy dla Wrocławia, jakie przejrzeliśmy przed chwilą w Radiu Gra, twierdzą, że z tym deszczem, o którym wspominaliśmy w poprzednich porannych raportach, nie tak do końca musi być. W sensie niewykluczone, że dziś odpuści. Tak czy inaczej, słoneczna aura w drugiej części dnia może zamienić się w pochmurną, a termometry we Wrocławiu pokażą maksymalnie 18 stopni Celsjusza.
0: Piątek 12, ty to zauważyłaś w ogóle w kalendarzu, Oliwia?
1: Że mamy piątek 12?
0: Tak, 12
1: a nie
0: właśnie.
1: 13.
0: Nasz. Chyba jeszcze gorzej.
1: Nie, no to jest wyśmienicie. Dzisiaj tylko dobre humorki.
0: No to dobre.
1: Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Kaszewski. W dobrych humorkach gramy.

0: Dobry poranek od samego rana, tak tylko w radiu gra. Moi drodzy, zerknęliśmy już sobie nawet, co się dzieje w Ameryce, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale to jest ten weekend. To jest ten weekend urodzinowy Donalda Trumpa, pojechał nawet już nasz prezydent Karol Nawrocki. No i widzieliśmy ring w ogrodach przed Białym Domem. Ku mojemu zaskoczeniu nie jest on złoty.
1: A nawet gdyby był, to nadal na pewno byłby skromny. Ale wiesz co, Oliwia, może nie powinniśmy się tak bardzo dziwić, może takie ringi przed pałacami prezydentów różnych państw to będzie za chwilę codzienność. Tylko czekajcie, jak przed naszym też stanie coś podobnego.
0: No, już nawet wiem, kto mógłby się w nim bić.
1: Ale myślisz o tym, co ja?
0: Nie wiem, o czym ty myślisz, nie. Ale chodzi mi o tych patostreamerów, którzy to dostali w końcu wczoraj ograniczenia od państwa. A federacje freakfightowe też już czekają w kolejce. Ja to wszystko widzę oczami wyobraźni, naprawdę. Teraz tylko czekać na znak prezydenta.

0: rano i dobrze, taki tylko tak, do słodkiej herbatki, kawki. No to teraz mamy słodkie ploteczki. Taki prezent ode mnie, bo z krótkiej rozmowy z Olem wiem już, że nie wszyscy śledzą to wszystko tak jak ja.
1: Nie wszyscy.
0: No, a znane jest nam przecież nazwisko Taylor Swift. Znane?
1: Kojarzymy.
0: No, no, pani Swift szykuje się do ślubu.
1: No to ładnie. Tak, tak, ona tak. Temu winna. Ona... Ale poczekaj, jak do ślubu? Znowu?
0: No, nie znowu, no jakie znowu? No przecież to jest jej pierwszy ślub. A. Ja wiem, nie jest ona najmłodsza, ale jest to pierwszy. Z wielką miłością jej życia, futbolistą, Travisem z Kielc. Tak możemy to spolszczyć. No to rzecz jest w tym, że najpierw ten ślub miał być w ten weekend, ale urodziny prezydenta Trumpa zrobiły się już za duże. No i za dużo zamieszania jest w całej Ameryce, więc w końcu uroczystość jest zaplanowana na 3 lipca. Tuż przed wielkim amerykańskim świętowaniem 4 lipca. To nie przypadek.
1: Nie sądzę. W takim razie zdrowia młodej parze i oby małżeństwo trwało dłużej niż narzeczeństwo.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
6: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
12: Bo ma.
11: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
12: O, czyli co?
11: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
13: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
11: Szczegóły na architektów.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na 1000 produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
18: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
19: Po reklamie.
20: Słuchasz radia, gra FM.

0: dobry piątek i jeszcze lepszy nastrój na weekend, a dla tych, którzy planują dzisiaj rozpocząć zdobywanie miasta od centrum, no i od samego serca naszego Wrocławia, to zwróćcie proszę uwagę na to, co się pojawiło na środku starówki.
1: A co się niby pojawiło na środku starówki?
0: No jak to co? No wielki czerwony prezent.
1: Oliwia, nie trzeba było.
0: Ale to nie dla ciebie, to dla Wrocławia. Taki wiesz, symbol prezentu z okazji święta miasta.
1: Okay.
0: Taka przypominajka, że z Wrocławia nie ma co uciekać na weekend, bo zabawa dopiero się rozkręca. W ten weekend wideo mappingi na ratuszu, za tydzień koncert Orkiestry Wojska Polskiego, a będą też koncerty na statkach.
1: Jedni odliczają do wakacji, a my odliczamy do kolejnych wydarzeń w ramach Święta Wrocławia. Wynik? No chyba każdy jest zadowolony.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Talk to you w Radiu Gra. Pięknie nam wybrzmiało to już za nami. A co tam jeszcze zagramy do dziewiątej?
1: No ja się cieszę, już cieszę, bo zawita do nas Doda. Melodia ta, melodia od samej Dody w Radiu Gra.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w stanie.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
12: Skoda. Po reklamie.
13: Zaktualizowane prognozy dla Wrocławia, jakie przejrzeliśmy przed chwilą w Radiu Gra, twierdzą, że z tym deszczem, o którym wspominaliśmy w poprzednich porannych raportach, nie tak do końca musi być. W sensie niewykluczone, że dziś odpuści. Tak czy inaczej, słoneczna aura w drugiej części dnia może zamienić się w pochmurną, a termometry we Wrocławiu pokażą maksymalnie 18 stopni Celsjusza.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra o 9. Zapraszamy na kolejne informacje, a w kalendarzu przypominamy piątek 12 czerwca, co bardzo istotne, czyli wakacje tuż, tuż i ruszą wszyscy w góry, na Mazury albo nad morze. A jak nad morze, to może do tego nowego hotelu, co to właśnie się otworzył w Pobierowie.
1: No właśnie, ten wielki hotel Gołębiewski. Tak. Ja sama nie wiem, on jest największy w Polsce teraz?
0: Nie wiem, czy jest największy, ale na pewno najdłużej na niego czekaliśmy. Najwięcej kontrowersji wzbudzała jego budowa, no bo jednak kilka drzewek tam trzeba było wyciąć, i to nad samym morzem, przy samej plaży.
1: I co najważniejsze, odwiedzili go już tiktokerzy, youtuberzy i wszyscy najważniejsi goście.
0: Zero zaskoczenia. Tak się można było spodziewać, że jako pierwsi właśnie ci wszyscy ze smartfonami w dłonach. Zastanawiam się, jak oni wszyscy wyglądają w restauracji na śniadaniu. Siedzą w telefonach. Gdzie są rodzice, ja się pytam. Gdzie są rodzice?
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: To już bardzo blisko 9 na zegarze. O 9 u nas kolejny raport z informacjami i prognoza pogody też będzie.
1: Oj, tak, trzeba patrzeć na te prognozy pogody, bo ta bywa ostatnio taka zaskakująca.
0: Ja to bardziej patrzę na prognozy wyników meczów na Mundialu i staram się coś z tego wyczaić. Na początku niedobrze to wygląda.
1: Ja próbuję zobaczyć te wyniki w gwiazdach, ale coś mi nie idzie. Na razie nie poszło, a może będzie lepiej. Trzymam kciuki za siebie i za was. Już za chwilę kolejny raport.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
10: Czeka na was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
9: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
10: A każdy dzień to nowa przygoda.
11: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
15: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
14: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
16: Kto zwalcza ból?
17: Wundary!
16: Kto?
17: Wundary!
18: Wundary!
19: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: W kalendarzu piątek, 12 dzień czerwca, jest 9, czas na raport.
3: Wiosenno-letnie remonty torowisk we Wrocławiu. Pierwsze ruszają już jutro i od tego tematu zaczynamy raport Radia Gra. Od soboty rozpocznie się modernizacja torowiska na ulicy Stawowej i Peronowej w rejonie Dworca Głównego, a także przebudowa torowiska na skrzyżowaniu Trauguta i Krasińskiego. A jak zapowiada Witold Woźny, prezes MPK Wrocław, kolejne prace ruszą pod koniec czerwca.
17: Realizować będziemy zadanie związane z modernizacją torowiska w ulicy Trzebnickiej. To takie największe flagowe zadanie w ramach tegorocznego programu Torewolucja, a także modernizować będziemy skrzyżowanie drogowo-torowe przy ulicach Suchej, Ślężnej, Borowskiej oraz Swobodnej.
3: Koszt realizacji tych czterech zadań to ponad 25 milionów złotych. Szczegóły o planowanych utrudnieniach znajdziecie na stronie MPK Wrocław, a pracownicy informujący o zmianach pojawiać się będą także na przystankach.
20: Takie zmiany w komunikacji miejskiej obejmują aż 13 linii tramwajowych, 8 linii autobusowych miejskich, jedną linię aglomeracyjną oraz 16 linii autobusowych nocnych. Od połowy sierpnia część tramwajów wróci na swoje trasy, stałe trasy. Część tramwajów pojedzie objazdami.
3: Mówił Radiu Gra Dawid Barabasz, dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia. Natomiast w te wakacje remonty będą prowadzone w około 30 miejscach miasta, a będą to prace nie tylko na torowiskach, ale i drogowe. Niecałe 3 miesiące i dużo zadań, bo jak mówi Bartosz Nowak z Wrocławskich Inwestycji, wakacje to najlepszy czas na prowadzenie remontów.
21: Ponieważ najwięcej nas jest na urlopie w tym czasie, dzieci nie chodzą do szkoły, mają ograniczone zajęcia pozalekcyjne, więc ten ruch wytworzony przez mieszkańców jest znacznie niższy. Dodatkowo wyjeżdżają studenci, tych we Wrocławiu mamy blisko 100 tysięcy, to również robi pracę, jeżeli chodzi o ruch w mieście, szczególnie o komunikację zbiorową. Stąd to jest genialny moment. Wykonawcy i cały rok ustawiamy pod to, aby efektywnie wykorzystać moment, w którym możemy zrobić najwięcej. To po pierwsze, po drugie też jest pewna pogoda. Chodzi tutaj szczególnie o temperatury.
3: Mamy też dobre wiadomości. Wrocławskie Inwestycje skończyły już przebudowę ulicy Koszarowej, na którą jutro wrócą autobusy. W wakacje natomiast w planach jest zakończenie budowy nowego odcinka Alei Architektów.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: 15 kur, 2 koguty i 2 kaczki trafiły ze schroniska dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu do schroniska dla bezdomnych mężczyzn imienia świętego brata Alberta w Szczodrem. Zwierzęta mają wspierać codzienną aktywizację mieszkańców placówki i budowanie odpowiedzialności. Przeniesienie jest skutkiem zmian prawnych, które zabraniają trzymania zwierząt gospodarskich w schroniskach dla zwierząt. Słuchacie raportu Radia Gra. Zakaz patostreamingu przyjęty przez Sejm. Chodzi o publikowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne lub brutalne. Czynami zabronionymi są m.in. umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie lub opiece.
22: Lub popełnione z użyciem przemocy. Znęcanie się nad zwierzętami lub zabicie ich, naruszenie nietykalności cielesnej w sposób prowadzący do poniżenia lub upokorzenia innej osoby, a także działania dotyczące organizacji gier hazardowych.
3: To był Kasper Wróblewski. Ustawa trafi teraz do Senatu, a później na biurko prezydenta. Na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1021 hektopaskali, zatem ciśnienie powyżej normy. Po południu lekko spadnie, w nocy zaliczy kolejny delikatny spadek, tak by już jutro znaleźć się ostatecznie poniżej normy. Wracając do dziś, piątek we Wrocławiu z temperaturą maksymalną na poziomie 18 stopni Celsjusza. Na razie słonecznie, ale mogą pojawić się po południu nad miastem chmury. Pytanie tylko, czy deszczowe.
23: Dwunastego wszystko zdarzyć się może, że tak 12. Zarapuje trochę.
1: No, ja mogę zaśpiewać, ale nie wiem, czy każdy byłby zadowolony. Dobrze, moi drodzy, już po dziewiątej. W takim razie my musimy powiedzieć takie skromne papa, ale życzymy wam oczywiście wyśmienitego weekendu.
23: I przypominamy, patrzcie w górę, bo niebawem husarze F-35 będą latały nad naszym, na naszym niebie w zasadzie. Narobią
1: na
23: dużo
1: naszym
23: hałasu.
1: Polskim niebie.
23: O!
1: Oliwia Ciszewska, dziękuję za dziś. Pa,
23: Piotrek Olszowski, dziękuję za dziś. Za jutro podziękuję jutro. Trzymajcie się, cześć. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: I zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz radia Gra FM.

0: Taka weekendowa sytuacja, którą opisał nam Sydney Polak. Tu Radio Gra, teraz kilka ważnych informacji komunikacyjno-drogowych. Od jutra autobusy wracają na ulicę Koszarową. Linia A będzie jeździć w obie strony i zostanie przedłużona do Sołtysowic. To od jutra 13 powraca. Linie 116 i 119 będą kursować tak jak przed remontem, czyli do Sołtysowickiej pojadą ulicą Czajkowskiego. To z dobrych informacji, z tych gorszych. Jutro zaczynają się roboty na trzech ważnych skrzyżowaniach: Traugutta, Krasińskiego i Placu Społecznego, Stawowej i Peronowej oraz Suchej, Borowskiej, Ślężnej i Swobodnej. Tam jest tyle zmian, że trzeba sobie rzucić okiem na mapkę i sprawdzić rozkłady jazdy, bo dotyczy to długiej listy linii tramwajowych. To wszystko od jutra. U nas za chwilę pogoda dla Wrocławia, a potem gramy dalej.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Lupis World, największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce, zaprasza do Wrocławia.
8: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
7: Lupis World, tu zabawa nie ma końca.
8: A każdy dzień to nowa przygoda.
9: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
12: Na redakcyjnym barometrze radia gra 1021 hektopaskali, zatem ciśnienie powyżej normy. Po południu lekko spadnie, w nocy zaliczy kolejny delikatny spadek, tak by już jutro znaleźć się ostatecznie poniżej normy. Wracając do dziś, piątek we Wrocławiu z temperaturą maksymalną na poziomie 18 stopni Celsjusza. Na razie słonecznie, ale mogą pojawić się po południu nad miastem chmury. Pytanie tylko, czy deszczowe.
13: Radio Gra.

hity pełne energii w Radiu Grato Shoes i Only You. Dzisiaj już 12 dzień czerwca, dokładnie tego dnia roku 1981 mieliśmy premierę amerykańskiego filmu przygodowego Poszukiwacze zaginionej Arki, oczywiście w reżyserii Stevena Spielberga. Oczywiście Harrison Ford w roli głównej. To dokładnie 45 lat temu Indiana Jones zaczął szukać Arki.

0: Ale miłe wspomnienie. John Secada, Just Another Day. Tyle, że to nie jest taki Just Another Day. To jest piątek, jeden z najważniejszych dni tygodnia, a na pewno najważniejszy z dni roboczych. Odliczamy godziny do weekendu. Za chwilę 10:00. Za chwilę najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty, to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie 3.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po reklamie.
5: Zebraliśmy wszystkie najnowsze i najważniejsze wiadomości i teraz je przedstawimy. Dokładnie teraz w raporcie o 10. Zapraszam.
6: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynamy od kolejnej dziś informacji dla kierowców. Tym razem o utrudnieniach na drodze krajowej 35 w Gniechowicach pod Wrocławiem, gdzie wprowadzono ruch wahadłowy. Prowadzone są tam prace związane z naprawą nawierzchni. Dodatkowo, jak informują nas kierowcy, doszło tam niedaleko do kolizji. Korkuje się odcinek między Gniechowicami a miejscowością Małuszów w kierunku Wrocławia.
7: Temat dnia w Radiu Gra.
6: Wrocław, stolicą okulistyki, do 13 czerwca, czyli do jutra, w Centrum Kongresowym odbywać się będzie 57. Zjazd Okulistów Polskich. Tam eksperci z kraju i zagranicy dyskutują o najnowszych osiągnięciach naukowych oraz rozwiązaniach, które mogą wpłynąć na przyszłość profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób oczu.
8: Jest to największy i najważniejszy zjazd okulistów w Polsce. Celem jest rozpowszechnienie wśród okulistów najnowszych metod diagnostyki i leczenia chorób oczu, które to choroby są w tej chwili jednym z głównych, przynajmniej w naszym rozumieniu, problemów, szczególnie nie tylko osób w wieku starszym, ale w każdym wieku, nawet dzieci. Kluczowe tematy to jaskra, siatkówka, choroby siatkówki, choroby rogówki, neurookulistyka i zapobieganie ślepocie.
6: Mówiła Radiu Gra profesor Marta Misiuk-Hojło z Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, przewodnicząca oddziału dolnośląskiego PTO oraz członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
7: Radio Gra poleca.
6: Cztery pokolenia muzyków, dwa letnie wieczory i jeden wspólny język, jazz. Już w najbliższy weekend Bastion Sakwowy we Wrocławiu zamieni się w plenerową scenę. Wrocław Jazz Meeting 2026. W samym sercu miasta wystąpią zarówno młodzi adepci jazzu, jak i uznani artyści związani z Wrocławiem, w tym Natalia Lubrano, Kuba Stankiewicz oraz Piotr Baron. W programie znajdą się jazzowe standardy, autorskie kompozycje i ponadczasowe przeboje w nowych interpretacjach. To wyjątkowa okazja, by posłuchać muzyki na żywo w jednej z najpiękniejszych plenerowych przestrzeni Wrocławia. Koncerty odbywać się będą w sobotę i niedzielę, start o 18:00. A teraz ponownie aglomeracja wrocławska i Fundacja Oleśnickie Bidy, która szuka wolontariuszy. Jak mówi Magdalena Gmyrek z fundacji, wystarczą chęci, dobre serce i miłość do zwierząt, które potrzebują opieki.
9: Bardzo potrzebujemy, przede wszystkim potrzebujemy osoby dorosłe, to tak zaznaczam, bo wolontariat jest dla osób dorosłych, więc i panów potrzebujemy do prac majsterkowych i dziewczyn tutaj młodych i chętnych czy starszych do opieki nad zwierzętami. Mówię, spacery dla psów są bardzo istotne, mizianie kotów też jest bardzo ważne, więc ogólnie ludzie.
10: Można łączyć przyjemne z pożytecznym.
9: Myślę, że tak, że danie takiej miłości i jakiejś tutaj potrzeb, wykazanie się w azylu, to takie też jest fajne dla człowieka, że może coś społecznie zrobić dla innych.
6: Dodała Magdalena Gmyrek z Fundacji Oleśnickie Bidy, a rozmawiał z nią Piotr Paszkowski. Słuchacie raportu Radia Gra. To nie lada gratka nie tylko dla miłośników lotnictwa. Nad Polską przelatują dziś myśliwce F-35. To będzie ich powitanie z krajem. Przed 10:00 pojawiły się nad Gdańskiem. Za 10 minut przelecą nad Warszawą. O 10:35 nad Krakowem, a w drodze powrotnej do bazy w Łasku pojawią się nad Łodzią o 10:45.
11: To słoneczko nam dzisiaj tutaj zrobiło miłą niespodziankę.
12: F-35 to jest piątej generacji dobra maszyna i fajnie, że Polska jej kupiła.
6: Miło widzieć przez redakcyjne okna Radia Gra Wrocław rozpromienione słońcem, jednak prognozy podają, że niekoniecznie promienie UV będą nam towarzyszyć do 21.06, czyli do zachodu słońca. Druga część dnia we Wrocławiu może przebiegać bardziej w towarzystwie chmur. Ciśnienie na razie stabilne 1021 hektopaskali, ale po południu ma lekko spadać do 18 stopni Celsjusza. Pokażą dziś maksymalnie wrocławskie termometry.
5: Już po 10:00, powolutku, ale skutecznie przesuwamy wskazówki w stronę weekendu. To już naprawdę ostatnie godziny. Radio Gra, Mariusz Pucyło, hity pełne energii na początek tej godziny. Andy Dust i Zakaria, a później kombi słodkiego, miłego życia. The most-

0: Eruption, taka troszkę mniej znana konkurencja zespołu Boniem, One Way Ticket w Radiu Gra. Po 10:00 pora drugiego śniadania, niektórych być może właśnie teraz łapie głód. To słuchajcie, czytam o tym, gdzie serwują najlepszego burgera na świecie. No według listy to nie u nas, przeglądam pierwszą dziesiątkę, wszystko gdzieś daleko za granicą. Numer jeden to Japonia, Wagyu na grillu. To właśnie tutaj w niewielkim lokalu Smash Things powstają burgery z japońskiej czarnej wołowiny Wagyu, cienkie, chrupiące na zewnątrz, a jednocześnie soczyste w środku kotlety, serwowane są z cebulą, autorskim sosem i amerykańskim cheddarem. I jak twierdzą, to jest podobno najlepszy burger na świecie. No ja mam troszkę inne zdanie. Najlepszy burger to nie jest miejsce, to jest czas. Musi być po prostu bardzo późno, wszystko musi być już zamknięte, musisz być bardzo głodny, a to jest akurat jedyne, co można dostać. O, i to jest właśnie najlepszy hamburger na świecie.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla...
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

Pięknie gramy. Robert Miles i Children w Radiu Gra, czyli hity pełne energii, a nasze miasto w ten weekend będzie pięknie, no jak zawsze, ale tym razem wyjątkowo wyglądać. Szczególnie wrocławski rynek pojawi się w wyjątkowych kolorach. W ten weekend pokazy wideomappingu, czyli serce miasta. Różne kolory, różne obrazy na wrocławskich budynkach. Najlepiej znaleźć się tuż przy ratuszu od strony pomnika Aleksandra Fredry. Tam od 21:00 co pół godziny zobaczyć będzie można specjalny pokaz wideo mappingu zatytułowany Serce Miasta. I tak między innymi świętujemy Święto Wrocławia 2026. Będą obrazy, będzie muzyka i pewnie będą zachwyty. Także polecamy!

0: Tak, w roku 1985 na koncercie w Birmingham zaśpiewali Tina Turner i David Bowie. Obojga nie ma wśród nas, ale piosenki zostały. Za chwilę gramy dalej, za chwilę Pink, Just Like a Pill, ale najpierw pora sprawdzić, co szykuje nam pogoda.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Castorama.
13: Teoria.
12: I praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Po reklamie.
20: Miło widzieć przez redakcyjne okna Radia Gra Wrocław rozpromienione słońcem, jednak prognozy podają, że niekoniecznie promienie UV będą nam towarzyszyć do 21.06, czyli do zachodu słońca. Druga część dnia we Wrocławiu może przebiegać bardziej w towarzystwie chmur. Ciśnienie na razie stabilne 1021 hektopaskali, ale po południu ma lekko spadać do 18 stopni Celsjusza. Pokażą dziś maksymalnie wrocławskie termometry.
21: To jest Gra FM.

I to jest dobre tempo na piątkowe odliczanie do weekendu. Just it turned the lights off. Fani piłki nożnej odliczają do kolejnego wielkiego meczu we Wrocławiu. Manchester United kontra AC Milan we Wrocławiu. Gdyby ktoś nie słyszał, to przypominamy, to będzie 15 sierpnia. No i uwaga, jeżeli chodzi o bilety, to trzeba się wokół tematu zakręcić jak najwcześniej, bo mogą się za chwilę skończyć, ale jeszcze ich nie ma. Spokojnie, sprzedaż oficjalnie ruszy w sobotę 13 czerwca, czyli jutro. To będzie 15 sierpnia, czyli już po mundialu, więc jest szansa, że te gwiazdy, które grają w swoich reprezentacjach, wrócą do klubów i pojawią się we Wrocławiu. Manchester United, AC Milan 15 sierpnia. To za 2 miesiące. Wcale nie tak daleko. Radio

0: gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Po reklamie.
8: Mamy dzisiaj piątek, 12 dzień czerwca. Zapraszam na najnowszy raport, do którego dołączymy prognozę pogody. Słuchamy.
9: Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynamy od zderzenia ciężarówek na czwórce. Droga w kierunku Wrocławia zablokowana. Na autostradzie A4 na odcinku między węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych. Do kolizji doszło na wysokości węzła Pietrzykowice przed Wrocławiem. W wyniku zdarzenia jezdnia została całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby. Trwa usuwanie skutków kolizji. Na ten moment brak jest informacji o osobach poszkodowanych. Dla kierowców wyznaczono objazd przez węzeł Kąty Wrocławskie.
10: O tym się mówi we Wrocławiu.
9: Remonty w około 30 miejscach. Tak będą wyglądać wakacje we Wrocławiu. Prace przeprowadzą m.in. MPK, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta czy Wrocławskie Inwestycje. Przedstawiciel tej ostatniej miejskiej spółki, Bartosz Nowak, zapowiada m.in. remont ulicy Ruskiej.
11: Warto zaznaczyć, że to, co robimy w wakacje, czyli ten zestaw wrocławskich inwestycji, to na pewno utrudnienia w ulicy Ruskiej w wakacje, bo planujemy w czerwcu rozstrzygnąć przetarg i szybko podpisać umowę po to, aby wejść na tą realizację, więc tutaj wyłączymy tą ulicę z ruchu. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o te zadania wrocławskich inwestycji, to my będziemy na bieżąco informować przy tych największych, które już są w toku. Mówię tu przede wszystkim o skrzyżowaniu Dibuła, Drobnera, czy o budowie trasy na Swojczyce, ponieważ w wakacje również będziemy planowali na Dibuła, Drobnera przełożenie ruchu w nowe miejsce, ale to pieśń przyszłości. O tym powiemy z odpowiednim wyprzedzeniem, kiedy będziemy gotowi w odpowiednim momencie.
9: A wśród zakończonych już zadań wrocławskich inwestycji jest m.in. przebudowa ulicy Koszarowej, na którą już od jutra wrócą autobusy.
10: Twoje sprawy.
9: Pełnoletni mieszkańcy gminy Długołęka mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, co jest szczególnie istotne o tej porze roku. Z nami Piotr Paszkowski, który opowie więcej o tej akcji szczepieniowej.
12: Program realizowany przez przychodnie i samorząd obejmuje pełny cykl trzech dawek, które mają chronić przed groźną chorobą przenoszoną przez kleszcze. Bezpłatne szczepienia prowadzone są w placówkach w Brzeziej Łące przy ulicy Wrocławskiej oraz w Borowej przy ulicy Parkowej. Program finansowany jest z budżetu gminy Długołęka przy wsparciu samorządu województwa dolnośląskiego. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej miejscowego urzędu gminy.
9: Tyle od Piotra i na zamknięcie raportu. Słuchajcie, ciekawe doniesienia. Według kardiologów oglądanie Mistrzostw Świata w piłce nożnej świetnie działa na nasz układ krążenia.
13: Zdrowe emocje, nawet mimo, że nie uczestniczymy w nich, no to jest coś fantastycznego. W ogóle nie bójmy się emocji. Przyspieszają układ krążenia, przyspieszają krążenie krwi i to jest zdrowe. No jest tylko pewien warunek, że w trakcie oglądania starajmy się spożywać zdrowe posiłki.
14: Czas meczu, jak jest bardzo stresująco, że aż zawału można dostać, to tak medycznie prawda?
13: Ale to musi być bardzo duży stres, jeszcze inne czynniki muszą być.
9: Z kardiologiem Andrzejem Bolewskim ze Szpitala Miejskiego imienia Strusia w Poznaniu rozmawiał Przemek Wałczyński, a więcej o sportowych emocjach na pewno będziemy dziś Was jeszcze informować w specjalnie przygotowanym popołudniowym raporcie, ten już po 15, a kolejna dawka najnowszych informacji już za godzinę w Radiu Gra. W nich m.in. opowiemy o skorygowanym rozkładzie jazdy pociągów, który obowiązywać będzie już od najbliższej niedzieli. A raz jeszcze przed południem w redakcji Radia Gra zerkamy w najnowsze prognozy. Mówią o słońcu, ale także, zwłaszcza w drugiej części dnia, o możliwie pojawiającym się zachmurzeniu. Niewykluczone, że i dziś również lekko popada deszcz. Na wrocławskich termometrach maksymalnie 18 kreska na plusie. Naciśnienie wkrótce zacznie delikatnie spadać. Na razie na wrocławskich barometrach 1021 hektopaskali.
8: Radio Gra po 11, Mariusz Pucyło, witamy ponownie. Trwa nasz piątkowy rytuał, czyli odliczamy godziny do weekendu i poprawiamy sobie humor dobrą muzyką.

0: Ależ głos. Julia i Chris Ria w Radiu Gra. Urlopy przed nami, wakacje przed nami, loty gdzieś tam w świat przed nami i właśnie czytam, że Wizzair, popularny, tani przewoźnik, żegna tryb samolotowy. O co chodzi? Zapowiedzieli wdrożenie łączności satelitarnej Starlink w swoich samolotach, ale jeszcze nie w tym roku, nie w te wakacje. W roku 2027, co ma oznaczać koniec ery przymusowego trybu samolotowego w tanich liniach lotniczych. No słuchajcie, ale ten internet to oczywiście nie będzie za darmo. No Starlinki jakieś wymyślają, internety w samolocie, a daliby po prostu trochę więcej miejsca na nogi.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2590. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2000

0: nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag, kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.

piosenka bardzo do przodu. Everything I Do i Anne Winsborne. Co dzisiaj można obejrzeć na żywo? Co usłyszeć? Dzisiaj w klubie muzycznym Stary Klasztor o 20:00 Rock Metal Ballads, czyli najsłynniejsze ballady rockowe takich wykonawców jak Metallica, Guns N' Roses, Aerosmith, Led Zeppelin, Skorpionsi, Turbo, TSA i tak dalej. Natomiast jutro i pojutrze, w sobotę i niedzielę, święto jazzu na Bastionie Sakwowym. Bastion w końcu ożyje. To będą bezpłatne do tego koncerty. Pierwszy jutro o godzinie 18:00. To w ramach Wrocław Jazz Meeting. Korzystajcie!

0: Kasia Cerekwicka. Na razie chyba nie powinniśmy spodziewać się jej nowych piosenek. 2 tygodnie temu została mamą, także ma ważniejsze rzeczy na głowie. Za chwilę Pointer Sisters, ale najpierw prognoza pogody.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: o 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Po reklamie.
10: A raz jeszcze przed południem w redakcji Radia Gra zerkamy w najnowsze prognozy. Mówią o słońcu, ale także, zwłaszcza w drugiej części dnia, o możliwie pojawiającym się zachmurzeniu. Niewykluczone, że i dziś również lekko popada deszcz. Na wrocławskich termometrach maksymalnie 18 kreska na plusie. Naciśnienie wkrótce zacznie delikatnie spadać. Na razie na wrocławskich barometrach 1021 hektopaskali.
11: Jest Radio Gra.

0: Stevie Wonder w Radiu Gra. Znalazłem takie przysłowie: gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle cały rok popsuje. No miejmy nadzieję, że akurat w 2026 to przysłowie się nie sprawdzi. Zbliżamy się do południa, za chwilę 12 i najnowszy raport. Zapraszam.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
6: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Kropski.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: programie.
1: Pora sprawdzić wszystkie najnowsze wiadomości, i te lokalne, i te z Polski, i ze świata, czyli pora na raport w samo południe.
2: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Na początek informacje od wrocławskich wodociągów. W najbliższą niedzielę w godzinach od 6 rano do 17 przy Halera w kierunku Powstańców Śląskich prowadzone będą prace wodociągowe. Roboty obejmą pas do skrętu w prawo w ulicę Gajowicką, co spowoduje zwężenie jezdni. Skręt w prawo będzie możliwy ze środkowego pasa. Po zakończeniu prac ruch odbywać się będzie po nawierzchni tymczasowej. Ostateczne odtworzenie jezdni zaplanowano na poniedziałek po porannym szczycie. Prace nie wpłyną na dostawy wody, nie są przewidziane przerwy w zaopatrzeniu mieszkańców. A teraz zmieniamy temat i z nami Paulina Schneider, reporterka Radia Gra. Paulo, pojawiasz się z ważnymi informacjami dla pasażerów od najbliższej niedzieli, bowiem wchodzi kolejna korekta rozkładu jazdy pociągów w tym roku. Opowiedz proszę o najważniejszych nowościach.
3: To przede wszystkim premiera odbudowanej po latach linii. Na Dolnośląskiej Sieci Kolejowej pojawią się dwa nowe punkty: Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. W 2019 roku po ponad 40 latach przywrócono połączenie kolejowe do Bielawy, a teraz dzięki budowie kolejnych stacji pociągi dotrą do podnóża Gór Sowich i nad Malownicze Jezioro. Pasażerowie kolei dolnośląskich mogą spodziewać się też przyspieszonych pociągów na odcinku Rawicz-Żmigród-Oborniki Śląskie-Wrocław. Dzięki temu ze stacji Wrocław-Mikołajów do Obornik Śląskich dotrzemy w 11 minut, a do Żmigrodu w 20 minut.
2: To nie koniec nowości, Paulino. Co jeszcze w rozkładzie od niedzieli?
3: W rozkładzie pojawiło się również Wielkopolskie Leszno. Podróż z Wrocławia Głównego potrwa około godziny i 11 minut. Wraca też już tradycyjnie wakacyjne połączenie do Świnoujścia. Pociąg wyruszy z Wrocławia przez Legnicę, Lubin i Zieloną Górę w każdą sobotę. Z nadbałtyku pociąg będzie wracał co niedzielę. Mamy też dobrą wiadomość dla rowerzystów. W czasie wakacyjnym z Wrocławia do Milicza wyjedzie dedykowany rowerzystom pociąg, który dostosowany jest do przewozu większej liczby jednośladów na pokładzie.
2: A więcej szczegółowych informacji na temat korekty rozkładu do jazdy znajdziecie na stronach internetowych przewoźników, czyli m.in. Kolei Dolnośląskich czy Polregio. Natomiast do jutra w Centrum Kongresowym przy hali stulecia odbywać się będzie zjazd okulistów polskich, o którego programie opowiada nam profesor Marta Misiuk-Hojło z Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
4: To jest duży zjazd jak na okulistykę, bo to nie jest specjalizacja, gdzie aż tak bardzo dużo lekarzy wykonuje te procedury związane z okulistyką, ale mamy ponad 1000 uczestników, mamy 150 wykładów, 28 kursów, także jest to rzeczywiście, są jeszcze warsztaty, także jest to rzeczywiście duże wydarzenie i przyjechali właściwie wszyscy okuliści, którzy mogli przyjechać.
2: Dodajmy, że to już 57. zjazd okulistów polskich. Słuchacie raportu Radia Gra. Karol Nawrocki jest na razie jedynym światowym przywódcą, który oficjalnie potwierdził obecność na 80. urodzinach Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Za ocean leci jutro. Na miejscu w Białym Domu obejrzy galę mieszanych sztuk walki, która ma oświetnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych.
5: Miejsc dla gości przewidziano 4000. Zaproszenie ma na przykład włoska premier Giorgia Meloni, ma też argentyński prezydent Javier Milei. Oni jednak jeszcze oficjalnie nie potwierdzili przyjazdu.
2: Jak dodaje Krzysztof Berenda, zaproszenie odrzucili natomiast aktorzy, m.in. Adam Sandler, Jared Leto, Jason Statham i Dwayne Johnson. Biomet dziś we Wrocławiu obojętny, słoneczna aura z pierwszej części dnia może w drugiej zamieniać się powoli w pochmurną, tak podają najnowsze prognozy. Nie wykluczają także, zwłaszcza pod wieczór czy w nocy, opadów deszczu niewielkich, ale jednak na redakcyjnym termometrze Radia Gra okolica 19 kreski na plusie, także według prognoz więcej już dziś nie pokaże. Ciśnienie zaczyna powoli spadać, 1020 hektopaskali na wrocławskich barometrach.
1: No i mamy to, mamy popołudnie, o tej porze już oficjalnie weekend widać na horyzoncie. Jeszcze tylko kilka obowiązków, jeszcze parę godzin w pracy i w końcu będzie można odetchnąć. Czekaliśmy i zasłużyliśmy. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie ponownie. Za kilka minut o tym, kto ma dzisiaj urodziny i jaki ma charakter, a to już Alex Warren i Fever Dream.

0: Weekendowo i wakacyjnie Luna i Bailando w Radiu Gra w piątek 12 czerwca z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny. Tego dnia na świat przyszedł m.in. nasz piłkarz, były piłkarz Tomasz Iwan, kończy lat 55. A nasza supermodelka, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy światowej mody, Ania Rubik, kończy 43 lata. Teraz o charakterze dzisiaj urodzonych. Najważniejszą wartość człowieka, który przyszedł na świat 12 czerwca, bez wątpienia stanowi honor. Jest pracowity i ma wysokie ambicje. Nigdy nie siedzi bezczynnie i nie narzeka na swój los. Zawsze bierze sprawy w swoje ręce. To wszystko oczywiście pozytywy, natomiast jeżeli chodzi o wady, tutaj wymieniają przede wszystkim łatwowierność i naiwność. Savage i Only You w prezencie już za chwilę.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów, 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, druga 70% taniej.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Jest Radio Gra.

bardzo przyjemnie, brzmi relaksująco. Yearbox i Graceland w Radiu Gra. Relaks i przyjemności przed nami. Kolejne propozycje spędzenia wolnego czasu. W sobotę będzie okazja podziergać sobie na drutach w Parku Staromiejskim. Jutro mamy Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych. We Wrocławiu też będziemy świętować na bezpłatnych warsztatach. To od godziny 12 do 17 w Parku Staromiejskim. Oczywiście można przyjść wcześniej i posiedzieć nawet dłużej. A co wziąć ze sobą? Polecają koce, krzesełka, coś innego do siedzenia, coś do picia, coś do jedzenia, filtr w razie pięknej pogody, parasol, no i oczywiście robótkę, a udział jest bezpłatny. Taki przyjemny relaks w tak pięknych okolicznościach przyrody

0: hit z lat 80., który od czasu do czasu powraca odświeżony. Ostatnio chyba w reklamie. Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Mamy popołudnie, pora sprawdzić, co szykuje dla nas pogoda. Potem gramy dalej. Będzie m.in. Roy Orbison, będzie też Roxana Węgiel.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No, no.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Voltaren!
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
15: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
17: Biomet dziś we Wrocławiu obojętny. Słoneczna aura z pierwszej części dnia może w drugiej zamieniać się powoli w pochmurną, tak podają najnowsze prognozy. Nie wykluczają także, zwłaszcza pod wieczór czy w nocy, opadów deszczu. Niewielkich, ale jednak. Na redakcyjnym termometrze Radia Gra okolica 19 kreski na plusie, także według prognoz więcej już dziś nie pokaże. Ciśnienie zaczyna powoli spadać, 1020 hektopaskali na wrocławskich barometrach.
18: To jest Gra FM.

na szeroką wodę i Roxy Węgiel w Radiu Gra, a ja jeszcze rzucam okiem na prognozę na weekend, jak to będzie wyglądało we Wrocławiu. No dzisiaj to już wszyscy wiedzą, wiadomo czego się spodziewać. No nie jest tak źle, ale też super też nie jest. Jutro w sobotę do 20 stopni i są szanse na opady deszczu, szczególnie po południu. Natomiast niedziela ma być słoneczna, chociaż temperatura taka se, jak to mówią, tylko 17 stopni. Kiedy to się rozkręci? Dopiero w połowie przyszłego tygodnia, w czwartek ma być nawet 28, w piątek, sobotę i niedzielę, te następne powyżej 30 stopni. O, i tego będziemy się trzymać. Mariusz Pucyło, dzięki za dzisiaj, zapraszam jutro w samo południe. Trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
5: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego. My bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest tani wynajem ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
7: 12 dzień czerwca, 13 na zegarach. Piątkowe popołudnie trwa, a my mamy dla Was kolejny raport. Posłuchajcie.
8: Daniel Chawrylenia, witam po południu w piątek. Na początek raportu Radia Gra o 13:00. Informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej. Ze względu na prace sieciowe tramwaje w dalszym ciągu nie jeżdżą alejami Różyckiego i Paderewskiego. Linie 9 i 17 kursują od mostu Zwierzynieckiego do skrzyżowania z Aleją Paderewskiego ulicą Mickiewicza, a linie 12 i 13 nadal do pętli ZOO przez ulicę Wróblewskiego. Przypominamy, że pomiędzy Placem Grunwaldzkim a Stadionem Olimpijskim kursuje autobusowa komunikacja zastępcza.
9: O tym się mówi we Wrocławiu.
8: Wakacyjna to rewolucja nie oszczędzi kierowców. W czasie letnich remontów torowisk na utrudnienia musi przygotować się każdy. O tym, gdzie planowane jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu, opowiedziała Radiu Gra Paulina Tyniec-Piszcz, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu w Urzędzie Miejskim.
10: Przy Placu Społecznym główne zmiany będą dotyczyć tej relacji z rejonu Placu Wróblewskiego. Tamci kierowcy, którzy będą chcieli pojechać prosto w kierunku ulicy Ławskiej, nie będą mogli tego zrobić z uwagi na właśnie wyłączenie tego fragmentu skrzyżowania, ale będą mogli skorzystać ze specjalnej nawrotki, która będzie zorganizowana około 100 metrów od tego skrzyżowania. Z tej nawrotki skorzystają również ci kierowcy, którzy będą chcieli z kolei z ulicy Krasińskiego skręcić w lewo w ulicę Oławską. Ci również skorzystają z tej relacji.
8: O wakacyjnych zmianach usłyszycie jeszcze tego popołudnia. Bądźcie z nami, a tymczasem zmieniamy temat. Symulator starości, wirtualna rzeczywistość wspierająca psychikę, hulajnogi pokonujące krawężniki. Jeszcze do godziny 15 we Wrocławskim Parku Technologicznym trwają 4 targi innowacje, a tam 48 wystawców prezentujących sprzęty, które mają zwiększać dostępność i wspierać osoby z niepełnosprawnościami, na przykład te niewidome i niedowidzące.
11: Na przykład jest airfryer. Czym on się różni od tego, którego zazwyczaj znamy ze sklepu?
12: Wyglądem i funkcjonalnością w porównaniu do zwykłego niczym, ale ale jest udźwiękowiony, więc osoba, która załóżmy nie widzi albo ma problemy ze wzrokiem, może usłyszeć na przykład to, jak ustawia sobie czas albo jak zwiększa, zmniejsza temperaturę.
11: A zegarki? Bo tutaj też są.
12: Zegarki są na tyle dyskretne, że wyglądają estetycznie i niczym nie różnią się od zwykłych, ale posiadają dwa przyciski, które również podają w postaci dźwiękowej datę oraz godzinę.
8: Wyjaśnią naszej reporterce Mateusz Guzik z firmy Altix.
9: Wiadomości Radia Gra.
8: W popołudniowym raporcie z kraju dobra wiadomość dla pacjentów. Za tydzień jedną e-receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach. Takie ułatwienie zapowiada Ministerstwo Zdrowia.
13: Wyobraźmy sobie, że dostajemy receptę na leki, których zapas ma nam wystarczyć na pół roku. Dzisiaj wszystkie opakowania musimy odebrać w jednej aptece, a po zmianie będzie można zgłaszać się na przykład po 2 miesiącach do kolejnej, innej apteki, na przykład tam, gdzie będziemy w czasie wakacji. Od dzisiaj właściciele aptek mogą zgłaszać się do tego nowego, dobrowolnego programu. W przyszłym tygodniu gotowa ma być mapa miejsc, na której pacjenci sprawdzą, gdzie można skorzystać z tego rozwiązania.
8: Tyle Michał Dobrołowicz. Wczesnym popołudniem niebo nad Wrocławiem zachmurzone w niewielkim stopniu, ale to zachmurzenie będzie wzrastać, a z tym wzrostem mają pojawić się też przelotne opady deszczu. Temperatura osiągnęła już prognozowane na dziś maksimum. 19 stopni Celsjusza pokazuje termometr w studiu Radia Gra. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Po południu będzie stopniowo się obniżać.
7: Popołudniową, piątkową porą witam się z wami gorąco i serdecznie. Natalia Kawałek, zapraszam do 18:00. Dużo dobrego grania, kilka fajnych informacji. Będziecie na bieżąco, no i będziecie mieli plany na weekend zrobione. Ale oczywiście planujemy wam też dobrze grać, tak żeby ten weekend od tej melodii, od tego dobrego bitu się zaczynał. Rihanna i Calvin Harris, weekendowo w Radiu Gra Wrocław.

0: Ekipa Simple Red zachęca nas do tego, żeby się pogapić w gwiazdy. Będzie parę okazji, będziemy sprawdzać też prognozę pogody pod tym kątem, czy będzie można popatrzeć w niebo nocami, no bo kto wie, coś pięknego może uda się tam wypatrzeć. Tymczasem dzisiejsze przedpołudnie to była okazja, żeby na niebie powypatrywać no wyjątkowego, uroczystego przelotu F-35 nad Polską. Wyjątkowe samoloty, niesamowite maszyny przeleciały nad Polską, słuchajcie, w zabójczym wręcz tempie. Gdańsk, Warszawa, Kraków, Łódź to jest traska, którą pokonały naprawdę, no dosłownie w kilkanaście minut. To jest niesamowite. My tyle czasem mamy problem, żeby wyjechać z domu do pierwszych świateł, a oni, słuchajcie, całą Polskę wzdłuż i wszerz. I jeszcze udało im się zrobić taki sygnał, taki ślad na niebie F-35, wyrysować tymi samolotami. No, kto ma chęć, niech poszuka w internecie. Na trasie między Krakowem a Łodzią właśnie udało się taką F-35 na niebie wyrysować. Nie było to widoczne gołym okiem, ale jak się spojrzy na ten tracking, no to wygląda to faktycznie dosyć imponująco. Więc można albo było osobiście, albo teraz ponadrabiać w internecie i troszeczkę się pogapić w niebo, ale ja polecam jednak wrócić do roboty, żeby przed weekendem wyrobić się ze wszystkimi obowiązkami.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny, 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Odpaliliśmy

0: Pokochaj niskie ceny.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj
1: Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do

0: koniec ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz radia. Gra FM.

John Bon Jovi w Radiu Gra Wrocław. No i mamy, słuchajcie, mamy piątkowe popołudnie, lada chwila rozpocznie się weekend, a ja mam dla was propozycję na weekendowe wieczory. Może chcielibyście zobaczyć miasto w zupełnie innym świetle i w nieco innym ruchu, no to warto się wybrać tak, żeby być blisko fasad starego i nowego ratusza, bo to właśnie będzie tło dla niezwykłego widowiska takiego wizualno-muzycznego. I właśnie za pomocą tego widowiska zabiorą nas organizatorzy w podróż przez historię naszego miasta, która będzie opowiedziana przez pryzmat tych najciekawszych wrocławskich legend. I teraz tak, kilka takich mappingów świetlnych będzie się działo 12, 13 i 14 czerwca. Rynek przy pomniku Fredry, tam się zbieramy. I tak, 21.30, 22, 22.30 i 23, a więc takie 4 dziennie, a w zasadzie 4 wieczorami pokazy świetlne, wideomappingi na was czekają zupełnie za darmo. Po prostu się pojawcie dzisiaj, jutro albo pojutrze, no i oglądajcie te piękne historie.

0: To ekipa One Direction w Radiu Gra Wrocław. Po 13 takie melodie podrzucamy, a za chwilę ta najnowsza prognoza pogody. Jeżeli jesteście ciekawi, co nas czeka w najbliższych dniach i oczywiście też w najbliższych godzinach, to zostańcie blisko. Najnowsze wieści pogodowe dla Wrocławia już za parę chwil.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
11: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
10: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
11: A każdy dzień to nowa przygoda.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: No to jedziemy.
16: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Po reklamie.
6: Wczesnym popołudniem niebo nad Wrocławiem zachmurzone w niewielkim stopniu, ale to zachmurzenie będzie wzrastać, a z tym wzrostem mają pojawić się też przelotne opady deszczu. Temperatura osiągnęła już prognozowane na dziś maksimum. 19 stopni Celsjusza pokazuje termometr w studiu Radia Gra. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Po południu będzie stopniowo się obniżać.
7: Słuchasz radia.

0: to się nazywa. Konkretna energia. Hity pełne energii w Radiu Gra Wrocław. Takie wam serwujemy. Za chwilę podrzucimy jeszcze najnowszy raport z naszego miasta. Co ważnego, co pięknego, co interesującego się dzieje we Wrocławiu. Wszystko usłyszycie o 14:00. A ja tymczasem mam dla was propozycję, żeby dzisiaj wieczorem wybrać się do pubu. Ale w takim celu dosyć nieoczywistym, bo nie wiem, czy słyszeliście o takiej inicjatywie jak Pub Quiz. Czyli zbieracie znajomych, siadacie sobie przy stoliku i bierzecie udział w rozgrywce na wiedzę. I teraz tak, wiedza totalnie wszelka, quiz nie ma konkretnego tematu, także wiedza ogólna, moi drodzy, możecie się wykazać i muzycznie, i filmowo, i sportowo, i historycznie, i z jakiegoś totalnie losowego tematu, kto wie, może nam się na przykład trafić coś związanego z Wrocławiem tym razem. Pub Quiz, czyli taka ogólnopolska liga, rusza dzisiaj na przykład o godzinie 19:00, Plener Beach Bar do siebie zaprasza. Warto być trochę wcześniej, żeby się zarejestrować na miejscu, także zbierajcie znajomych i zaglądajcie, bo możliwe, że uda wam się wygrać kasę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Po reklamie.
13: Godzina 14 na zegarach, a u nas pora na kolejny raport. Posłuchajcie najnowszych wieści z Wrocławia.
14: Daniel Chawryleniak, kłaniam się o 14 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od nowych inwestycji. W najbliższy weekend rusza budowa drogi dla rowerów na ulicach Bożego Ciała i Widok. W pierwszej fazie prace mają być prowadzone poza jezdnią. Zadanie przede wszystkim obejmuje budowę około 300-metrowej dwukierunkowej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Bożego Ciała i Widok z włączeniem jej w ulicę Świdnicką oraz przeprowadzeniem przez Plac Teatralny aż do ulicy Kazimierza Wielkiego. Poza tym inwestycja objęła także budowę oświetlenia, odwodnienia, dostosowanie infrastruktury kolidującej z nowym układem drogowym, budowę miejskich kanałów technologicznych oraz wykonanie wyniesionego przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych. Prace mają zostać zrealizowane do końca roku. Ich koszt to prawie 3 miliony złotych.
15: O tym się mówi we Wrocławiu.
14: Uwaga, pasażerowie MPK. Jak już wiecie z raportów w Radiu Gra, od najbliższego weekendu ruszają pierwsze letnie remonty tras. Roboty rozpoczną się na dwóch ważnych skrzyżowaniach, przypomina prezes MPK Wrocław Witold Woźny.
16: Pierwszy to skrzyżowanie ulicy Traugutta i Krasińskiego, a także drugie stawowa peronowa. W tym pierwszym będziemy swoje prace koordynowali z kolegami z MPWiK. My obok prac związanych z modernizacją torowiska, jego podbudowy, konstrukcji, koledzy z MPWiK będą remontowali magistralę wodociągową, aby te niezbędne prace wykonywać w jednym czasie.
14: Kolejne prace ruszą pod koniec czerwca. Powiemy o nich nieco później tego popołudnia. Bądźcie z nami. Teraz zmieniamy temat. Poznaliśmy wyniki 18. edycji konkursu Piękna Wieś Dolnośląska, wyróżniającego najbardziej aktywne, zadbane i rozwijające się miejscowości w regionie. Tytuł najpiękniejszej dolnośląskiej wsi w 2026 roku zdobyła Stradomia Wierzchnia w gminie Syców. Jak co roku doceniono nie tylko estetykę i dbałość o przestrzeń publiczną, ale przede wszystkim społeczne zaangażowanie mieszkańców, pomysłowość lokalnych liderów i umiejętność budowania silnych wspólnot. W tego tegorocznej edycji konkursu, dodajmy, wpłynęły 23 zgłoszenia, 10 w kategorii Piękna Wieś Dolnośląska, 5 w kategorii Najlepsze Przedsięwzięcie Infrastrukturalne oraz 8 w kategorii Najlepsze Przedsięwzięcie Społeczne.
15: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
14: Mamy połowę czerwca, a w najwyższych partiach Tatr spadł dziś śnieg. Na Kasprowym Wierchu temperatura spadła do zera. Opady mają być jednak przelotne i nie utworzą trwałej pokrywy śnieżnej, ośnieżą tylko szczyty gór. A jeśli w weekend wybieracie się w Tatry autem, to sprawdźmy, ile będzie Was kosztować podróż. Będzie drożej niż dzisiaj. Od jutra cena maksymalna za litr 95 to 6 zł i 4 grosze. W przypadku diesla cena również w górę o 3 grosze. Za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6 zł i 40 groszy. Osiemnaście, 19 stopni Celsjusza to temperatura, jaka utrzyma się we Wrocławiu już do wieczora. Po południu stopniowo wzrasta zachmurzenie i w miarę tego wzrostu pojawiać będą się też przelotne opady deszczu. Na barometrach 1019 hektopaskali ciśnienie do końca doby spadnie.
13: O 14:00 parę chwil, raport za nami, prognoza pogody za nami, no to pora sobie pograć coś przyjemnego pod tę piątkową atmosferę. Podtrzymujemy dobre humory albo nakręcamy się na to, żeby dobre humory się pojawiły. A na dobry imprezowy nastrój polecam Bibi Rexa i Faithless, taki duecik New Religion już teraz w Radio Gra Wrocław.

0: To Jazu w Radiu Gra Wrocław. Hity pełne energii. Oczywiście, że musimy was naładować energetycznie odpowiednio, tak żebyście byli fantastycznie przygotowani na te wszystkie wyzwania, jakie piątkowe popołudnie przed wami stawia. Ja tymczasem chcę was też dobrze przygotować do wypadu do kina, co we wrocławskich kinach jest grane. To będziemy sprawdzać już za chwilę. Szykujcie notatniki albo miejcie umysły otwarte, no i zróbcie sobie dużo miejsca w głowie na to, żeby zapamiętać wszystkie te tytuły, które w ten weekend warto byłoby zaliczyć.
1: Reklama.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
11: Bo ma.
10: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
11: O, czyli co?
10: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
12: Sprawia. Nowe Żerniki, osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana.

miłość jest odpowiedzią nie na wszystko, ale na wiele. To z całą pewnością. Morandi za nami z kawałkiem Angels, a przed nami oczywiście fantastycznie rozwijające się repertuary kinowe. Piątek to wiadomo dzień premier. No i moi drodzy, dużo dobrego nas czeka w ten weekend. Premierowo możemy zobaczyć przepiękny film Kumotry. Film, który złapie was za serducho. To jest coś absolutnie wyjątkowego. Produkcja polsko-niemiecka o historii przyjaźni dwóch kobiet, które zamieszkują wymierającą polską wieś w rumuńskich Karpatach. No i Hanka z Bronką tak się przyjaźnią, słuchajcie. Jakoś tak sobie we dwójkę radzą w tej niewielkiej wiosce, że no historia na pewno wam się spodoba. Podrzuci wam trochę słońca, no i takiego pozytywnego nastawienia. Przepiękny film dokumentalny, na którym będziecie się bawić pięknie. Jeżeli chodzi o piękne powroty, to z kolei, moi drodzy, Milczenie owiec, tak jest, to samo Milczenie owiec, które znacie doskonale, powraca z okazji 35. rocznicy premiery, ale też przy okazji, jeżeli o wielkie powroty chodzi, to Kosmiczny mecz, 30. rocznica. Jeżeli chcielibyście Kosmiczny mecz zobaczyć, to kino Nowe Horyzonty zaprasza dzisiaj chociażby o 15.45, ale w weekend też jeszcze bez problemu złapiecie. Jeżeli chodzi natomiast o nowości, to Dzień Objawienia, czyli nowy film Spielberga, albo gdybyście chcieli takiego kina bardziej europejskiego, no to moi drodzy, Drugie Życie też zapowiada się przepięknie. Jest to co prawda dramat, ale złapie was za serce. Takie filmy chyba lubimy najbardziej.

0: Trochę lata w muzycznym wydaniu. W Radiu Gra Wrocław to grupa Sound & Grace. No i jeszcze Filip Lato z tym anielskim wakacyjnym głosem. 100 za nami w Radiu Gra Wrocław. A przed nami prognoza pogody. Zobaczymy, czy letnio i wakacyjnie się zrobi w najbliższych dniach. Zostańcie blisko, żeby być na bieżąco.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Po reklamie.
12: 18-19 stopni Celsjusza to temperatura, jaka utrzyma się we Wrocławiu już do wieczora. Po południu stopniowo wzrasta zachmurzenie i w miarę tego wzrostu pojawiać będą się też przelotne opady deszczu. Na barometrach 1019 hektopaskali ciśnienie do końca doby spadnie.
13: To jest Gra FM.

0: Nie zatrzymujemy się, pędzimy przez to piątkowe popołudnie i zbliżamy się powoli do 15. I wiecie, do czego się jeszcze zbliżamy oprócz weekendu?
1: No do wakacji,
0: a w wakacje sporo zmian w mieście, oczywiście. I już wiemy, jak zmieni się komunikacja zbiorowa, a działać będzie inaczej, jak co roku. Inaczej będą jeździły autobusy, inaczej będą tramwaje, będzie to wszystko lekko okrojone. Ale właśnie, jakie konkretnie zmiany nas czekają? I to już od poniedziałku 15 czerwca? No właśnie, możecie sprawdzić na oficjalnej stronie miasta, na stronie Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego też jak najbardziej, no bo znikają kursy szkolne, rytm wakacyjny nieco wolniejszy, upstrzony jeszcze remontami, a więc moi drodzy, będziemy musieli zacisnąć zęby i jakoś przez to wszystko przetrwać. Miejmy nadzieję, że pogoda nam chociaż będzie dopisywała, no bo czekać na autobus w słońcu to co innego niż czekać na autobus w jakiejś paskudnej ulewie albo burzy.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
4: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
3: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
4: A każdy dzień to nowa przygoda.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Cyms, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
3: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Kropski.
4: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa / 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
5: Po reklamie.
6: Punktualnie 15, a u nas kolejny raport wieści z Wrocławia, wieści pogodowe i wieści sportowe. Posłuchajcie.
7: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Na początek odwiedzamy Wrocławskie Centrum Kongresowe. Do 13 czerwca trwa tam 57. Zjazd Okulistów Polskich. Eksperci z kraju i zagranicy dyskutują o najnowszych osiągnięciach naukowych oraz rozwiązaniach, które, jak mówi profesor Marta Misiuk-Hojło z Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, mogą wpłynąć na przyszłość profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób oczu.
8: Jest to największy i najważniejszy zjazd okulistów w Polsce. Celem jest rozpowszechnienie wśród okulistów najnowszych metod diagnostyki i leczenia chorób oczu, które to choroby są w tej chwili jednym z głównych, przynajmniej w naszym rozumieniu, problemów, szczególnie nie tylko osób w wieku starszym, ale w każdym wieku, nawet dzieci. Kluczowe tematy to jaskra, siatkówka, choroby siatkówki, choroby rogówki, neurookulistyka i zapobieganie ślepocie.
7: W programie zjazdu, dodajmy, znalazło się m.in. 150 wykładów i 28 kursów, a do Wrocławia przyjechało ponad 1000 ekspertów z

0: szkolenia prowadzone są w placówkach w Brzeziej Łące przy ulicy Wrocławskiej oraz w Borowej przy ulicy Parkowej. Program finansowany jest z budżetu gminy Długołęka przy wsparciu samorządu województwa dolnośląskiego. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej miejscowego urzędu gminy.
1: To jest popołudniowy raport w Radiu Gra Wrocław. Czas na informacje z kraju. Polskie siły zbrojne przechodzą rewolucję i nie dotyczy to tylko sił powietrznych, mówił w Łasku podczas ceremonii przyjęcia samolotów F-35 wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest strategiczne posunięcie, budowa największej armii w Europie do 2030 roku, dodał.
2: Te plany modernizacji, transformacji, żeby zbudować zarówno 300-tysięczną armię, jak i 200 tysięcy rezerwy wysokiej gotowości, czyli armia 500 tysięcy.
1: Służą temu wielkie kontrakty w ramach SAFE, mówił szef MON. Pora na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra Wrocław. Daniel Hawrylenia, zapraszam. W sobotę i niedzielę w Wałbrzychu odbędzie się kolejna edycja Alcatraz Basket w rytmie hip-hopu. To największy tego typu turniej streetballu w Polsce. Na boisku przy Zespole Szkół Politechnicznych powalczy 16 drużyn. Historia turnieju sięga 2003 roku. W ostatnich latach rozgrywki i ich twórcy doczekali się upamiętnienia. Powstał pełnometrażowy film zatytułowany Ucieczka do Alcatraz. Dokument pokazuje archiwalne nagrania z lat 90. transformacja miasta i opowiada o tym, jak pasja do pomarańczowej piłki potrafiła uratować życie i zbudować wieloletnie przyjaźnie. Dziś turniej Alcatraz ma już ponad 20-letnią tradycję i co roku ściąga do Wałbrzycha najlepsze ekipy streetballowe z całego kraju. W tym roku o zwycięstwo, jak już wspomnieliśmy, powalczy 16 drużyn podzielonych na 4 grupy. Najlepsza ósemka awansuje do fazy finałowej. W sobotę rozgrywki ruszą o godzinie 10, w niedzielę w samo południe. Wstęp na wszystkie mecze jest bezpłatny. To będzie pochmurna i deszczowa końcówka tygodnia we Wrocławiu. Po południu zachmurzenie cały czas wzrasta, a z nim pojawią się też przelotne opady deszczu. Temperatura już do końca dnia utrzyma się w przedziale 17-19 stopni na plusie. Powoli obniża się też ciśnienie, aktualnie na barometrach w mieście 1018 hektopaskali.
3: Szanowni Państwo, witam po godzinie 15. W nastrojach, mam nadzieję, z każdą minutą coraz to lepszych, bo weekend zbliża się wielkimi krokami, a więc i pięknie można sobie ten weekend poplanować. A kto potrzebuje podpowiedzi przy planowaniu, niech zostanie z Radiem Gra Wrocław, bo mamy kilka propozycji. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, jeszcze do 18 z Wami.

0: I to są te melodie, które nas wprawiają w doskonały nastrój. Mojo i Lady w Radiu Gra Wrocław. A teraz uwaga, kto ma chęć się dobrze nastroić, ale sportowo, kto chciałby zobaczyć jakiś dobry mecz, no nie wiem czy dobry, ale na pewno istotny. Istotne mecze Mistrzostw Świata w piłce nożnej, no trochę tego przed nami gęsto, po parę dziennie nawet i może tych meczy być. Dzisiaj 21. Kanada, Bośnia i Hercegowina, taki meczek nam się szykuje. Jeżeli nie lubicie spać w nocy, wolelibyście mecz zobaczyć, to USA i Paragwaj zmierzą się o 3:00 w nocy, a jutro z kolei o 21:00 Katar i Szwajcaria. Do tego jeszcze w niedzielę kilka meczy nas czeka. Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja, Niemcy, Curaçao i Holandia, Japonia. To jest tylko rozkład na ten weekend, a po weekendzie też się oczywiście dziać będzie. Jeżeli chodzi o Polaków, no to niestety, tutaj możemy ich wypatrywać, ale tylko w roli sędziów, ale wiecie, zawsze to coś. Nasz Szymon Marciniak to też jest fantastyczny reprezentant kraju.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olio.

0: niebezpieczną grę.
1: Mam propozycję.
2: To nie jest jakaś wkrętka?
0: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Castorama.
5: Teoria.
4: I praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
0: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.
4: To jest Gra FM.

Grupa Europe w Radiu Gra Wrocław. To jest ta energia, to jest ta moc, która jest nam potrzebna. No i odliczamy sobie trochę do weekendu i trochę do tych różnych wydarzeń weekendowych, które nam się kroją w najbliższym czasie. Na przykład mecz Panthers Wrocław i Thunder Berlin. To w niedzielę 14 czerwca na naszej wrocławskiej ziemi, a konkretnie na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu. W najbliższą niedzielę mecz futbolu amerykańskiego. Jeżeli chcielibyście się wybrać, to z tego co widziałam, jakieś bilety da się jeszcze zorganizować. A co jest ważne, to udało się też zorganizować dodatkowy transport, dodatkową linię specjalną, tramwajową oczywiście, a więc będziemy mogli na mecz i z meczu dojechać, odjechać bezpośrednio. Wydział Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia zaplanował uruchomienie tych dodatkowych linii, po to, żeby trochę łatwiej nam się poruszało, prawda, i żeby rozładować te wszystkie korki. Z tego co widzę, linia będzie kursować co około 20 minut od 13.30 do 15.30, no i później jeszcze powrotne co 3 do 6 minut w okolicach godziny 19, więc można sobie taką traskę tramwajem standardowo, jak po każdym większym wydarzeniu, zorganizować i wpisać w plany.

0: Cleo i Czeka mój dom, kawałek dom w Radiu Gra Wrocław. O tym, na co my czekamy, no w tym momencie na najnowszą prognozę pogody, żeby móc się jakoś przygotować, coś tutaj zorganizować na ten weekend i się zastanowić, czy lepiej zostać w domu i się pokisić, czy może jednak gdzieś popodróżować. No właśnie, najnowsze wieści pogodowe dla Wrocławia to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
1: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie G.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0%. I do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
13: To będzie pochmurna i deszczowa końcówka tygodnia we Wrocławiu. Po południu zachmurzenie cały czas wzrasta, a z nim pojawią się też przelotne opady deszczu. Temperatura już do końca dnia utrzyma się w przedziale 17-19 stopni na plusie. Powoli obniża się też ciśnienie, aktualnie na barometrach w mieście 1018 hektopaskali.
14: To jest Radio Gra.

0: To Daria Zawiałow i krótkie momenty przed snem, czyli ballada o niej. Takie melodie tuż przed 16 na naszej antenie. A teraz uwaga, balladę dla niej powinien kawaler już pisać. I mam tutaj na myśli kawalera dla Marusi z wrocławskiego zoo, który już pojawił się na miejscu. Marusia oczywiście samica nosorożca indyjskiego z naszego wrocławskiego zoo. No i już miała okazję zerknąć, łypnąć jednym okiem na swojego nowego partnera, którego imienia pozwólcie, ale wymawiać nie będę, bo nie jestem pewna, jak się je wymawia, gdyż przyjaciel nowy naszej Marusi przyjechał aż z Węgier, z Zoo w Szeged, także no, mam nadzieję, że ta para się sobie spodoba, no i będzie z tego jakieś piękne potomstwo. Oczywiście zero presji, bo najpierw trzeba się zakochać, wszystko na spokojnie wziąć, ale trzymamy kciuki za ten piękny związek, no bo wiecie, Polak, Węgier, dwa bratanki, może się tam jakoś skumają, mimo różnic kulturowych. No to w końcu piękne nosorożce.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje?
14: To w euro!
15: Emocje rosną!
14: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie. Uwaga, uwaga, godzina 16 właśnie teraz wybija, a my o tej porze jak zawsze mamy dla Was najnowszy raport.
2: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. O 16 zaczynamy od kolejnej korekty rozkładu jazdy kolei dolnośląskich. Ta wchodzi w życie 14 czerwca i tym razem wprowadzono nowości na regionalnych liniach. A co to za nowości? O tym Paulina Schneider.
17: To przede wszystkim premiera odbudowanej po latach linii. Na dolnośląskiej sieci kolejowej pojawią się dwa nowe punkty: Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. W 2019 roku, po ponad 40 latach, przywrócono połączenie kolejowe do Bielawy, a teraz, dzięki budowie kolejnych stacji, pociągi dotrą do podnóża Gór Sowich i nad Malownicze Jezioro. Pasażerowie kolei dolnośląskich mogą spodziewać się też przyspieszonych pociągów na odcinku Rawicz-Żmigród-Oborniki Śląskie-Wrocław. Dzięki temu ze stacji Wrocław-Mikołajów do Obornik Śląskich dotrzemy w 11 minut, a do Żmigrodu w 20 minut.
2: Ale to nie koniec nowości. Kolejne w następnym popołudniowym raporcie w Radiu Gra. Bądźcie z nami.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
2: Wakacyjna to rewolucja nie oszczędzi wrocławskich kierowców. W czasie letnich remontów torowisk na utrudnienia musi przygotować się każdy. Od jutra startuje remont torowiska na skrzyżowaniu Trauguta-Krasińskiego, a o tym, gdzie jeszcze planowane jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu, opowiada nam Paulina Tyniec-Pi, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
18: Największe zmiany z uwagi na lokalizację tego miejsca to jest oczywiście rejon Dworca Głównego, czyli skrzyżowanie Stawowa, Peronowa. Tutaj te zmiany, pierwsze zmiany dotyczyć będą głównie komunikacji miejskiej. Natomiast w kolejnych etapach oczywiście będą zmiany w organizacji ruchu samochodów. Będą one związane z relacjami chociażby w ulicy Stawowej, ale również z pewnymi odcinkami ulicy Bogusławskiego czy Komandorskiego, które na konkretny etap prac staną się ulicami jednokierunkowymi.
2: Miasto apeluje, aby szczególnie w okresie wakacyjnym nie jeździć na pamięć i regularnie sprawdzać komunikaty. W popołudniowym raporcie w Radiu Gra teraz coś dla miłośników zwierząt. Fundacja Oleśnickie Blidy szuka wolontariuszy, którzy zechcą opiekować się czworonogami. A potrzeb jest wiele, jak mówi w rozmowie z Piotrem Paszkowskim Magdalena Gmyrek z fundacji.
19: Przede wszystkim pewnie empatię, miłość do zwierząt, chęć do pracy, zapał. To takie podstawowe i kluczowe są potrzeby tutaj.
20: A potrzeb jest wiele na terenie Azy.
19: Bardzo wiele. My, u nas nie tylko wolontariat odbywa się na sprzątanie klatek czy kojców, bo również i wyprowadzanie na spacery, danie miłości zwierzakom, jak i ogarnianie tutaj naokoło terenu.
2: Szczegółowe informacje znajdziecie na facebookowym profilu Fundacji Oleśnickie Bidy.
1: Wiadomości Radia Gra.
2: Rząd wstrzymuje pracę nad przepisami, które miały wprowadzić wykaz zawodów deficytowych. Jednym z powodów jest wysoka stopa bezrobocia. To z kolei zamyka drogę, by przyspieszyć procedury związane z wydawaniem wiz dla cudzoziemców, którzy w takich zawodach chcieliby pracować w Polsce. O to starali się przede wszystkim właściciele firm transportowych, którzy skarżą się, że trudno znaleźć chętnych do pracy.
21: Nam potrzeba kilkadziesiąt tysięcy kierowców. To nie o to chodzi, że my chcemy zmienić, obniżyć kryteria. My mówimy, żeby w ramach tych kryteriów, jakie są, po prostu zarządzać tą kolejką.
2: Tłumaczył prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński. W niektórych rejonach Wrocławia pada już słaby deszcz. Przelotne opady będą pojawiać się w stolicy Dolnego Śląska już do końca dnia. Im bliżej wieczora, tym też zachmurzenie będzie wzrastać, a temperatura niestety spadać. Na razie na termometrach 18 kreska nad zerem, a na barometrach 1018 hektopaskali. Ciśnienie do końca doby także się obniży.
0: I tego nam właśnie trzeba, żeby czas mijał wręcz ekspresowo. No moi drodzy, już po 16 parę chwil. Niektórzy to już mają weekend. Ja już tak lekko zerkam z zazdrością. Wiem, że mnie nie widzicie, ale ja widzę was. Oczami wyobraźni i minimalnie zazdroszczę, ale spokojnie wszyscy, już niebawem weekend będziemy świętować. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, do 18 z wami.

kwadrat. Maria i Ricky Martin w Radiu Gra Wrocław. Takie melodie pełne energii wam podrzucamy. A co? Od tego nas macie. Tymczasem uwaga, ploteczki z wielkiego świata, bo szykuje nam się największy w roku ślub. Czegoś takiego świat jeszcze nie widział. Taylor Swift i Travis Kelce, no moi drodzy, będą się hajtali niebawem i wiemy już gdzie i wiemy za ile. Uwaga, wezmą ślub w legendarnej hali widowiskowej Madison Square Garden w Nowym Jorku, tam gdzie Taylor miała już okazję koncertować, zresztą nie tylko ona, wiele gwiazd się przewinęło przez tę halę, a ona, słuchajcie, postanowiła sobie wynająć jako najlepszy dom weselny na świecie. I teraz uwaga, cena za jedną noc to około $1 milion, a Taylor zapowiada 3-dniowe wesele, przynajmniej. No i powiem wam szczerze, to jest moment, kiedy ja poczułam jakąś taką drobną dumę i się zaczęłam zastanawiać, czy przypadkiem Taylor nie ma polskich korzeni, no bo 3-dniowe wesele w bardzo drogim miejscu, no brzmi jak polskie wesele Anno Domini 2026. Ciekawe tylko, czy będzie rosół, no i czy będzie wiejski stół. Reklama.

0: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
2: Bo ma.
1: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
2: O, czyli co?
1: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
3: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
1: Szczegóły na architektów.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie 2. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując 2.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na 1000 produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Pilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: kolejnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

Kobieta, która zawsze ma energię, no i tańczy tak, jakby jutro miało nie być. Jennifer Lopez, Let's Get Loud w Radiu Gra Wrocław. Takiej energii również Wam życzę, nie tylko na dzisiejsze popołudnie, ale na weekend i w ogóle na życie, żeby było piękniej. A teraz właśnie, coś dla tych, którzy coś pięknego lubią. Jeżeli słuchają mnie jakieś sroczki, to podpowiadam, przed nami wrocławska giełda minerałów pod Platanami. To już najbliższy weekend, jutro i pojutrze na Bulwarze Zwierzyckiego. Będzie okazja tam przy Moście Pomorskim pokręcić się właśnie i pooglądać piękną biżuterię, minerały i przy okazji wziąć jeszcze udział w warsztatach geologicznych. Więc jeżeli minerały Was kręcą, to Wy nakręćcie się na ten adres konkretny. Bulwar Zwierzyckiego, Most Pomorski, to tutaj jutro i pojutrze czeka na Was sporo piękności.

0: Rita Ora, Anywhere, w Radiu Gra Wrocław. Nieważne, gdzie jestem, ważne, żebyś ty był blisko mnie. No i to są piękne wyznania miłosne. Takich wam życzę, żeby ktoś wam tak pięknie miłość wyznawał, jak Rita Ora przed momentem nam tutaj śpiewała. Życzę też nam wszystkim, żeby pogoda na weekend była piękna. Trzymam cały czas kciuki na to, że prognozy się zmienią. No i za chwilę będziemy sprawdzać, czy jakaś zmiana się wydarzyła, czy nie. Najnowsza prognoza za parę chwil, a zaraz po niej Mr. Zup i mój jest ten kawałek podłogi.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Fundary!
5: Fundary!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
11: Bo ma.
10: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
11: O, czyli co?
10: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
12: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
10: Szczegóły na architektów.
13: No to jedziemy.
14: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
16: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje, to w euro.
19: Mistrzowskie okazje w grze.
17: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Po reklamie.
21: W niektórych rejonach Wrocławia pada już słaby deszcz. Przelotne opady będą pojawiać się w stolicy Dolnego Śląska już do końca dnia. Im bliżej wieczora, tym też zachmurzenie będzie wzrastać, a temperatura niestety spadać. Na razie na termometrach 18 kreska nad zerem, a na barometrach 1018 hektopaskali. Ciśnienie do końca doby także się obniży.
22: To jest Radio Gra.

0: muzycznego szaleństwa. To Pitbull, Florida i I Am Chino, bo raczej Loco. No i od razu robi się lepiej, od razu robi się przyjemniej i sympatycznie. A teraz uwaga, sympatyczne święto. Nie wiem, jak często przeglądacie kalendarze w poszukiwaniu świąt nietypowych, ale właśnie jutro, 13 czerwca, obchodzimy, uwaga, Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych. No i co? I oczywiście, że we Wrocławiu też się sporo będzie działo. Park Staromiejski od 12 do 17 to tam musicie zaglądać i dołączać do ekipy, która dziergać będzie i uczyć dziergać również. Więc bierzecie druty, szydełka, różnego narzędzia rodzaju do dziergania. No i w sobotę w Parku Staromiejskim widzimy się, no i dziergamy wspólnie. Kto wie, może uda nam się wydziergać coś pięknego. Zaglądajcie śmiało. Ekipa szykuje się zacna.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: I zacnie wam też gramy. To Aventura Obsession już teraz.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Po reklamie.
9: I mamy na zegarach 17 w studiu, na szczęście również naszych dziennikarzy. No to czas posłuchać najnowszego raportu z Wrocławia.
10: Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od projektu Life Cool City. Samoloty zeskanowały Wrocław z dokładnością, jakiej wcześniej nie było. Wykonały ponad 9 tysięcy zdjęć lotniczych, które objęły blisko 300 km kwadratowych zeskanowanego miasta. Dzięki nim będzie teraz możliwa analiza każdego drzewa, terenów zielonych, terenów wodnych i miejsc najbardziej narażonych na upały. Warto dodać, że Wrocław jako pierwsze miasto w Europie wdraża narzędzia, które pozwalają analizować miasto z niespotykaną wcześniej dokładnością, od poziomu całych osiedli, aż po pojedyncze drzewa. Szerzej o projekcie Life Cool City i skanowaniu Wrocławia będziemy mówić już w przyszłym tygodniu. Niezmiennie polecamy się waszej uwadze.
11: O tym się mówi we Wrocławiu.
10: Remonty w około 30 miejscach. Tak będą wyglądać wakacje we Wrocławiu. Pracę przeprowadzi m.in. MPK, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta czy Spółka Wrocławskie Inwestycje. Niecałe 3 miesiące i dużo zadań, bo jak mówi Bartosz Nowak z Wrocławskich Inwestycji, wakacje to najlepsze czas na prowadzenie remontów.
12: Ponieważ najwięcej nas jest na urlopie w tym czasie, dzieci nie chodzą do szkoły, mają ograniczone zajęcia pozalekcyjne, więc ten ruch wytworzony przez mieszkańców jest znacznie niższy. Dodatkowo wyjeżdżają studenci, tych we Wrocławiu mamy blisko 100 tysięcy, to również robi pracę, jeżeli chodzi o ruch w mieście, szczególnie o komunikację zbiorową. Stąd to jest genialny moment. Wykonawcy i cały rok ustawiamy pod to, aby efektywnie wykorzystać moment, w którym możemy zrobić najwięcej. To po pierwsze, po drugie też jest pewna pogoda. Chodzi tutaj szczególnie o temperatury.
10: Mamy też dobre wiadomości. Wrocławskie Inwestycje skończyły już przebudowę ulicy Koszarowej, na którą 13 czerwca, czyli już jutro, wrócą autobusy. W wakacje natomiast planują zakończyć budowę nowego odcinka Alei Architektów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wracamy do kolejnej korekty rozkładu jazdy kolei dolnośląskich, która wchodzi w życie w poniedziałek. Jak już wiecie, tym razem wprowadzono nowości na regionalnych liniach. Po ponad 40 latach przywrócono połączenie kolejowe z Wrocławia do Bielawy, ale i to nie wszystko. Paulina Schneider poznała więcej szczegółów.
13: W rozkładzie pojawiło się również Wielkopolskie Leszno. Podróż z Wrocławia Głównego potrwa około godziny i 11 minut. Wraca też już tradycyjnie wakacyjne połączenie do Świnoujścia. Pociąg wyruszył podróż z Wrocławia przez Legnicę, Lubin i Zieloną Górę w każdą sobotę. Z Nadbałtyku pociąg będzie wracał co niedzielę. Mamy też dobrą wiadomość dla rowerzystów. W czasie wakacyjnym z Wrocławia do Milicza wyjedzie dedykowany rowerzystom pociąg, który dostosowany jest do przewozu większej liczby jednośladów na pokładzie.
10: Bilety, rozkłady jazdy i wszystkie informacje na temat korekty rozkładu znajdziecie pod adresem kolejedolnośląskie.pl.
11: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
10: Kiedy w końcu doczekamy się prawdziwego, słonecznego i ciepłego lata? Chyba niezbyt szybko, bo IMGW ostrzega przed burzami i intensywnymi opadami deszczu w najbliższych dniach. W całym kraju ma być sporo chmur, przelotne deszcze oraz lokalne burze, miejscami z gradem i silnym wiatrem. Najgorzej ma być na wschodzie i północy Polski, gdzie opady mogą być najsilniejsze. W Tatrach możliwy jest deszcz ze śniegiem. Synoptycy podkreślają, że pogoda będzie zmienna. Po burzowym piątku i sobocie w niedzielę utrzyma się chłodna, wietrzna aura z opadami w całym kraju. Wygląda na to, że we Wrocławiu reszta popołudnia i wieczór nie upłyną jednak pod znakiem deszczu, chyba że słabego i rozproszonego, a i tak nie na całym obszarze miasta. Temperatura już do końca dnia utrzyma się w przedziale od 16 do 18 stopni Celsjusza. Według najnowszych zdjęć satelitarnych deszczowo zrobi się dopiero w nocy i będzie tak już do poniedziałku.
9: Godzina 17 z minutami. No to co? Ilu słuchaczy Radia Gra Wrocław już odtrąbiło weekend? No, mam nadzieję, że zdecydowana większość. A kto jeszcze w pracy, kto ma przed sobą sporo obowiązków? Jestem z wami. I dla was, ludu pracy, będę grała wyjątkowo głośno i energetycznie. Proszę bardzo, Enrique Iglesias, to dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie mogą sobie powiedzieć Fajrant.

0: uwaga, informacja dla wszystkich tych, którzy kręcą nosem na pogodę. Ja wiem, jest na co kręcić, to się może nie podobać, jestem po tej samej stronie, ale słuchajcie, idą do nas upały, idzie do nas prawdziwe lato już niebawem. Przyszły piątek będzie ekstremalnie gorący we Wrocławiu. Z tego co widzę, termometry mają wskazywać nawet 33 stopnie i mowa tutaj o temperaturze w cieniu, więc sobie wyobraźcie, co się będzie działo na Placu Solnym na przykład, albo na rynku, albo w ogóle gdzieś po prostu w pobliżu, gdzie nie będzie żadnego drzewa, krzewu, ani nawet drobnego cienia. Może być naprawdę gorąco, więc ja polecam już teraz zacząć sobie robić zapasy wody, szukać przepisów takich idealnych na schłodzenie. No, myślę, moi drodzy, że trochę tego będzie nam potrzebne. Także tak czy siak, co by się nie działo w ten weekend kolejny, będzie upalny ekstremalnie, więc myślę, że warto nawet zacząć myśleć o szukaniu nowego stroju kąpielowego, wiecie, żeby dobrze sezon otworzyć.
1: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
6: Bo ma.
5: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
6: O, czyli co?
5: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
7: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
5: Szczegóły na architektów.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Po reklamie.

0: Polskie brzmienia, energetyczne, w radiu gra Wrocław, hity pełne energii to grupa Wideo, no już za nami niestety, a przed nami, no właśnie, powoli rozkłada się tutaj weekend, rozpościera piękny dywan, bardzo wygodny i mięciutki, żebyśmy mogli sobie przez cały weekend po tym wszystkim spacerować. No i właśnie, The Weekend, pan The Weekend już za moment zagra na naszej antenie, a my po drodze jeszcze sprawdzimy prognozę pogody. Trzymajcie kciuki, że może jednak pojawi się we Wrocławiu trochę więcej słońca.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
10: Wygląda na to, że we Wrocławiu reszta popołudnia i wieczór nie upłyną jednak pod znakiem deszczu, chyba że słabego i rozproszonego, a i tak nie na całym obszarze miasta. Temperatura już do końca dnia utrzyma się w przedziale od 16 do 18 stopni Celsjusza. Według najnowszych zdjęć satelitarnych deszczowo zrobi się dopiero w nocy i będzie tak już do poniedziałku.

0: i z Tiną Turner dotoczyliśmy się do godziny 18. Oby nam tak pięknie wszystko leciało, jak to dzisiejsze piątkowe popołudnie. Wszystkiego dobrego Wam życzę na weekend. Po weekendzie się oczywiście słyszymy, a teraz już Wam życzę wszystkiego pięknego, dobrego na ten wieczór. No i zostańcie blisko, bo teraz zrobi się na naszej antenie zdecydowanie bardziej tanecznie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: No to jedziemy.
11: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
14: Po reklamie.
15: Piątek, 12 czerwca, na zegarach godzina 18. To czas na najnowsze informacje.
16: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od zmian w organizacji ruchu w czasie letnich remontów torowisk. Tak, w tym roku to rewolucja również nie oszczędzi wrocławskich kierowców. Już jutro rozpoczyna się remont na skrzyżowaniu Trauguta i Krasińskiego oraz w okolicach Dworca Głównego, ale na tym nie koniec, mówi Radiu Gra Paulina Tyniec-Piszcz z Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego.
17: Ulica Trzebnicka, bardzo oczekiwany remont torowiska, ale też jezdni. Tutaj kluczowym założeniem było utrzymanie jednak przejezdności dla ruchu samochodów, więc po jednym pasie w każdym kierunku będzie można przez cały okres trwania inwestycji przejechać samochodem. Większe pojazdy, autobusy, pojazdy powyżej 2,5 tony będą skierowane objazdami, ale ponieważ MPK Wrocław rusza z tym remontem nieco później, to oczywiście wszystkie szczegóły, które ustalamy, będą Państwu przekazywane z odpowiednim wyprzedzeniem.
16: Miasto apeluje, aby szczególnie w okresie wakacyjnym regularnie sprawdzać komunikaty.
18: O tym się mówi we Wrocławiu.
16: Jeszcze do niedzieli Wrocław będzie stolicą okulistyki. W Centrum Kongresowym odbywa się 57. Zjazd Okulistów Polskich. To największy i najważniejszy zjazd ekspertów tej specjalizacji, mówi Radiu Gra profesor Marta Misiuk-Hojło z Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
19: To jest duży zjazd jak na okulistykę, bo to nie jest specjalizacja, gdzie aż tak bardzo dużo lekarzy wykonuje te procedury związane z okulistyką, ale mamy ponad 1000 uczestników, mamy 150 wykładów, 28 kursów, także jest to rzeczywiście, są jeszcze warsztaty, także jest to rzeczywiście duże wydarzenie i przyjechali właściwie wszyscy okuliści, którzy mogli przyjechać.
16: Celem zjazdu jest rozpowszechnienie wśród okulistów najnowszych metod diagnostyki i leczenia chorób oczu, dodaje profesor Misiuk-Hojło. Teraz dla odmiany odrobina kultury. W ten weekend Bastion Sakwowy zamieni się w plenerową scenę Wrocław Jazz Meeting 2026. W samym sercu miasta wystąpią zarówno młodzi adepci jazzu, jak i uznani artyści związani z Wrocławiem, w tym Natalia Lubrano, Kuba Stankiewicz oraz Piotr Baron. W programie znajdą się jazzowe standardy, autorskie kompozycje i ponadczasowe przeboje w nowych interpretacjach. To wyjątkowa okazja, by posłuchać muzyki na żywo w jednej z najpiękniejszych plenerowych przestrzeni Wrocławia. Koncerty będą odbywać się w sobotę i niedzielę od godziny 18. Najbliższa noc we Wrocławiu będzie pochmurna i deszczowa, tak jak i cały weekend. Temperatura minimalna w porze nocnej wyniesie około 13 stopni Celsjusza, czyli już nie tak chłodno jak z czwartku na piątek, ale za to chłodne będą sobota i niedziela, maksymalnie do 17 stopni na plusie.
15: No i co? Mamy to. Piątek po godzinie 18. Jesteśmy już na ostatniej prostej przed weekendem. DJ RTK z tej strony. Cześć, dzień dobry. Ruszamy, jak co tydzień zresztą o tej porze, z roztańczonym Radiem Gram. W planach oczywiście dużo roztańczonego, dużo słonecznego grania, ale nie zapominamy też o tych najbardziej gorących aktualnych przebojach. Daleko

No tak, to przecież już ten weekend. Wczoraj oficjalnie rozpoczął się mundial. Nasi co prawda oglądają go z domu, ale nic nie szkodzi, tak czasem też się zdarza. Dzisiaj kibice mogą zobaczyć na przykład mecz Kanada-Bośnia-Hercegowina. Później to już poleci, spotkania będą niemalże codziennie. Łatwo nie jest, bo spotkań sporo także w godzinach nocnych, także kibice mogą być nieco niewyspani. A jeżeli macie w swoim otoczeniu fanów futbolu i macie do nich jakieś większe biznesy, trzeba poczekać, uzbroić się w cierpliwość i najlepiej wrócić z tematem po zakończeniu rozgrywek, a więc 19 lipca.

Jest to na pewno hit pełen energii. Ava Max w Radiu gra. Mundial ruszył na całego. Dzisiaj o 19:00 Niemcy zagrają z Curacao. No wiadomo, trzymamy kciuki za Curacao. O 22:00 Holandia z Japonią. Tym razem za piłką ganiają po drugiej stronie Atlantyku, bo piłkarską imprezę rozkręcają wspólnie Stany, Kanada i Meksyk. A kibice już pakują sombrera, klapki i klaksony. Nasza kadra w tym roku została w domu.

0: I tak sobie można nucić w piątkowe popołudnie, wracając z pracy albo stojąc w jednym z korków w naszej okolicy. Milki i David Guetta, więc jeden z tych numerów, który pewnie tego lata jeszcze będzie do nas wracał. Tak właśnie gramy w Rozstańczonym Radiu Gra w piątkowe popołudnie na ostatniej prostej przed weekendem. Weekend podobno w wielu miejscach deszczowy, w wielu miejscach burzowy, także uważajcie na siebie i lepiej nie planujcie zbyt dużo. U nas przed 19 w Radiu Gra jeszcze sporo tanecznych hitów, będzie m.in. Rick Astley, będzie też Kylie Minogue.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje,
13: to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
15: Najbliższa noc we Wrocławiu będzie pochmurna i deszczowa, tak jak i cały weekend. Temperatura minimalna w porze nocnej wyniesie około 13 stopni Celsjusza, czyli już nie tak chłodno jak z czwartku na piątek, ale za to chłodne będą sobota i niedziela, maksymalnie do 17 stopni na plusie.
16: To jest Gra FM.

0: Słoneczne przeboje w Radiu Gratusz przed weekendem. No właśnie, w przyszłym roku podobno tańczyć będziemy razem z Dawidem Podsiadło i Soblem. Panowie kilka dni temu ogłosili, że łączą siły, będzie wspólna płyta, będzie później seria wspólnych występów. No i coś czuję, że właśnie na tych wydarzeniach będą też tańce. No a ci, którzy lubią sobie planować z wyprzedzeniem, mogą już teraz rezerwować konkretne daty. Wydarzenia zostały już ogłoszone i bilety też już niebawem będzie można dorwać. Sobel już za chwilę w Radiu Gra. Na razie jeszcze bez Dawida Podsiadło.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
13: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
14: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych. Zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
15: No to jedziemy.
16: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie 3.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.

Radio Gram przed weekendem, jak zwykle tematy ważne, tematy wręcz wagi państwowej. Czytam właśnie o tym, że będzie nowa twarz w serialu Rancho. Serial wraca po 10 latach przerwy i wiemy to już oficjalnie. Franciszka Pieczkę, który zmarł kilka lat temu, ma zastąpić Daniel Olbryski. Wiadomo, to jest klasa sama w sobie, absolutna topka, jeżeli chodzi o polskich aktorów. Nie każdy przecież miał okazję grać Kmiecica. Premiera Rancha podobno jesienią, a jak komuś brakuje tego klimatu, to nieco wcześniej, w połowie sierpnia, można ruszyć na zloty fanów tego uniwersum. Lokalizacja jest nieprzypadkowa, a spotkanie odbywa się w Jeruzalu, a więc w serialowych Wilkowyjach. Także będzie pewnie ławeczka, będzie ten niepowtarzalny swojski klimat. A my w Radiu Gra już za moment wracamy do roztańczonych hitów. Shows, a później Doda czekają w kolejce.

0: No chyba tęskniliśmy za tym, jak się grało te 15 lat temu. Justin Bieber z numerem z roku 2012 od kilku tygodni podbija listę przebojów na całym świecie. Beauty and the Beat w Radiu Gra w piątkowy wieczór, tak tuż przed weekendem. Justin podobno wrócił, ma się lepiej, więc pewnie jeszcze o nim usłyszymy w ciągu najbliższych miesięcy. Madonna i Ania Dąbrowska, to jeżeli chodzi o nasze plany muzyczne na najbliższy czas.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
1: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
14: To jest

0: Tak sobie można nucić w piątkowy wieczór, kilka chwil przed godziną 20. Stigala w Radio Gra przed momentem, a po 20 wracamy do mundialowych emocji.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
5: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest TBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Po reklamie.

0: No ciężki to może być weekend. Nie mam tym razem na myśli piątkowej nocy, a zmagania mundialowe. Tak, mundial już trwa od czwartku, oficjalne rozpoczęcie za nami. Teraz przyszedł czas na zmagania na boisku. W tym roku piłkarze grają w innej strefie czasowej, także nawet w środku nocy może trafić się jakieś ciekawe spotkanie. Jeżeli chodzi o to, co w ten weekend sprawdziłem, zagrają m.in. Niemcy, zagra Brazylia. W tych meczach może paść sporo bramek. My oczywiście w Radiu Gra też kibicujemy, też oglądamy. No i to najciekawsze mundialowe informacje na naszej antenie też na pewno będą się pojawiały.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
2: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: 4 pory roku od Wiktora Waligury w Radiu Gram. No ja na razie jedną porę roku widzę i to jest od kilku dni taka późna jesień. Nierozpieszczona pogoda ostatnio, podobno cieplej ma się zrobić dopiero w ostatnim tygodniu czerwca, czyli kiedy szkoła się już zakończy, rozpoczną się te prawdziwe ciepłe wakacje, taką właśnie mamy nadzieję. No to może dla tych, którzy tęsknią za tymi cieplejszymi dniami, jeden z tych artystów, którzy zawsze sprawiają, że robi się odrobinę cieplej. Enrique Iglesias za parę chwil w Radiu Gram.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po reklamie.
10: To jest Gra FM.

0: Armin van Buuren w roztańczonym Radiu Gra i już niedługo w Polsce, 20 czerwca, to jest przyszła sobota, tak, Stadion Legii, to właśnie tam będzie można spodziewać się także tego przeboju i innych przebojów od Armina van Buurena. 20 już za chwilę, po 20 o miliarderach, których podobno w Polsce jest coraz więcej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
10: Po reklamie. Fuego!

podaje rozsęczony radiogram, a ja właśnie czytam o miliarderach, których podobno w Polsce mamy coraz więcej. Tematem właśnie zajął się szwedzki dziennik, który twierdzi, że Warszawa staje się właśnie nowym centrum europejskiego luksusu. W Polsce mamy aktualnie kilkanaście osób, które mają majątek na poziomie kilku miliardów złotych, a już niebawem, zgodnie z przewidywaniami ekspertów, ma być ich kilkadziesiąt. Także tempo wzrostu jest, jak twierdzą eksperci, największe w Europie. Także nic, tylko jechać do Warszawy, no i liczyć, że takiego miliardera lub miliarderkę się spotka, no i zostanie z nim na dłużej. Weekend długi, na pewno jeszcze zdążycie. Na razie piątek, piątkowy wieczór i Bruno Mars już za parę chwil w roztańczonym Radiogram.

0: Lubimy takie informacje. Czytam właśnie o tym, że polska fotografka Zuzanna Kosak współpracuje z Madonną i od niedawna efekty tej współpracy można zobaczyć w sieci. Madonna udostępniła niedawno krótkometrażowy film, który promuje drugą edycję kultowego albumu Confessions on a Dance Floor. A nasza fotografka opracowała coś na kształt scenariusza czy komiksu, który miał pokazywać, jak będą wyglądały poszczególne ujęcia tego filmu. Także Polska znowu mistrzem Polski. No a nowy album od Madonny też już niedługo, bo na początku wakacji.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon.

0: Dużo słońca, dużo wakacji w tym numerze. Przyda się na pewno przed tym nieco chłodniejszym weekendem. Trzymajcie się zatem ciepło. Ja wracam w piątek po 18. DJ RTK to było Roztańczone Radio Gra. Do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
11: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Po reklamie.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max.

0: miasto.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
3: To jest gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
0: To jest Gra FM.